sound.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: się Radio Gaga, tylko Radio Gada, Radio Złote Przeboje. Mówi do was od samego rana. To była grupa Queen, a to jesteśmy my. Miriam Lipińska, Piotr Jakim, Piotr Jaworski. Dzień dobry,
1: witamy,
0: kłaniamy się w pas. No i mamy na zegarach godzinę 6:00. Zaczynamy nasze spotkania jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje. Jeszcze tylko trzeba dodać, że mamy środę, 17 czerwca, a wiadomości przedstawi Miriam Lipińska.
2: Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu CPN. Audyty i zawiadomienie do prokuratury nie cichnie, burza wokół młodego lekarza milionera. I ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza, ale są też...

0: Dobre wiadomości, bo cena ropy spadła na światowych rynkach poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
1: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Dziś maksymalna cena benzyny wzrośnie o 13 groszy do 6 zł i 10 groszy, a diesel zdrożeje o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy za litr. Po burzy wokół lekarza, milionera i zarazem warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka we wszystkich miejskich szpitalach w stolicy na SOR-ach zaczynają się audyty. Młody medyk bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. PiS zgłosił sprawę do prokuratury, a rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
2: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
0: Lekarz jest też radnym warszawskiego Ursusa. Kiedy zrobiło się o nim głośno, zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Awantura z udziałem prawicowych działaczy w Berlinie. Członkowie Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem na czele chcieli postawić krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskiej ofiary II wojny światowej i niemieckiej okupacji. W pewnym momencie doszło do szarpaniny. Niemieccy policjanci zakuli w kajdanki Bąkiewicza i kilku innych działaczy. 6 osób zostało zatrzymanych, ale po pewnym czasie ich wypuszczono. Polski konsul w Berlinie wyjaśnia zajście.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Już tylko 2 tygodnie zostały rodzicom na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Ci, którzy nie zdążą zrobić tego do końca czerwca, 800+ dostaną dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Czyli jeśli złożymy wniosek w lipcu, czerwcowe świadczenie nam przepadnie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Po drogach w Warszawie o tej porze jeszcze jedzie się spokojnie, a my przypominam, że od poniedziałku wodociągowcy prowadzą pracę na ulicy Pułaskiego na osiedlu Henryków. Zajęta została część skrzyżowania ulic Szałwiowej i Pułaskiego. Ruch odbywa się tam zwężonymi jezdniami. Nie skręcicie z Pułaskiego w stronę ulicy 15 sierpnia. Tak będzie do końca lipca.

0: poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj synoptycy przewidują sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać, ale nie jest to pewne na 100%. Termometry w ciągu dnia pokażą około 20 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie powolutku wraca do normy, więc to też powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale z każdym dniem będzie robiło się cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po szóstej powiemy wam, od ilu lat to jemy w Polsce fast, czyli szybko, a nawet za szybko.
2: Tak jest. Po szóstej też zastanowimy się nad tym, co warto przywrócić do życia oprócz kaucji za butelki i naszej klasy z tych starodawnych rzeczy. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, w dzień środkowy. No tak, na razie to musimy siebie przywrócić do życia. Gramy Bananarama, 4 minuty po godzinie 6:00 i witamy.

0: Aquarius Banks w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 10 minut po 6. Majowa piosenka w czerwcowy poranek, a dokładnie rzecz biorąc to mamy środę, 17 dzień czerwca, no to czas teraz zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu otwarto pierwszy w Polsce fast food ze złotymi łukami w logo, a dzisiaj obchodzimy też Dzień Czołgisty oraz Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami.
2: A państwo, słuchacze kochani, co stosują na poranną suszę w ustach? Kawa, herbata czy też elektrolity zwane niegdyś kefirem albo maślanką, dajcie znać. Dzwońcie pod numer 22 44 30, no bo zaczynamy nasz apel poranny i gramy wam w Radiu Złote Przeboje genialny kawałek George'a Michaela. 11 minut po 6, to będzie Fade.

0: I love you. Można z nimi pośpiewać. Sunny, grupa Bonnie M, Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Z przypomnieniem, że od dzisiaj, tak, będzie się robić ładniej, będzie się robić cieplej, będzie się robić prawdziwie letnio i już prawie wakacyjnie. Jest 18 minut po godzinie 6.
1: Każdy, kto dorastał w latach 80. albo 90. zna piosenkę, którą za chwilę zagramy, bo to wszystko za sprawą gry FIFA World Cup 98. Chamba Wamba za chwilę. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Nóżka sama chodzi, Air, Wind and Fire, tak wam gramy w ten środowy poranek na antenie radia Złote Przeboje. 31 minut pozostało do siódmej, dzień mamy środkowy, niczym ulubiony palec kierowców, no ale są znaki, że idzie ku lepszemu. Od dziś ładniej i zdecydowanie z górki, czujecie to już? Jak się macie o tej porze, no to dajcie znać, 2244 30 to jest numer do nas, apel poranny zaczynamy, halo, dzień dobry.
1: No cześć, to Magda z tej strony, no, pozdrawiam wszystkich rannych ptaszków, jadę do pracy do swoich bąbelków, dzień zaczyna się wspaniale. Super. Słońce, życzę wszystkim miłego dnia, pozdrawiam, pa, pa.
2: Pa, pa, no jest dobrze, a z nami będzie jeszcze lepiej. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 22 44 30 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Możecie jeszcze dorzucić swój głos optymistyczny do tego miłego chóru, który zaczyna właśnie śpiewać. A gra i śpiewa w tej chwili Sissy Catch.

0: Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Brian, który zdecydował się nie iść w ślady ojca, który był górnikiem, a sam Brian nie tylko doskonale śpiewa, ale także maluje i rzeźbi, no bo jak się okazuje, studiował sztuki piękne. A Radio Złote Przeboje gwarantuje, że to będzie piękny dzień. 23 minuty zostały do 7.
1: No już za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają drogi prowadzące w kierunku pracy o tej porze. Trzymamy kciuki, żeby podróż była szybka. No i za szybki powrót i szybkie wyjście z roboty. Mamy środę, a za kilka minut pojawi się u nas Enli. Posłuchajcie koniec.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Wczoraj rozpoczął się remont ulicy Spalinowej. Droga jest całkowicie zamknięta na odcinku od Grenadierów do Międzyborskiej. Objazdy prowadzą między innymi ulicami Grenadierów, Aleją Waszyngtona i Międzyborską. Uważajcie na oznakowanie i zaplanujcie więcej czasu na przejazd, bo te utrudnienia potrwają nawet do połowy sierpnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No, jak mawiają dziadkowie, kiedyś to były czasy. Niestety sporo rzeczy z tamtych czasów zniknęło, ale słuchajcie, skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, to może da się przywrócić jeszcze inne rzeczy, co?
2: O tym dzisiaj chcemy z wami porozmawiać. Co warto przywrócić do życia? Może telewizyjną wielką grę albo piątek z Pankracym?
1: A może oranżadę w torebkach i mleko w workach? Czego wam brakuje? Za czym tęsknicie? O to pytamy.
2: Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepszy pomysł mamy złotą kawę naszego porannego programu w prezencie. Co powinni nam przywrócić z dawnych czasów? 224430.
0: Mamy temat.

0: I piosenka Seven Wonders o siedmiu cudach. Pierwszy nadciąga, czyli ocieplenie, drugi będzie piątkiem. A może teraz bardziej konkretne, ciekawsze wiadomości będziemy mieli o siódmej, co w nich, powiedzmy.
1: O tym, że roślinne kiełbasy czy steki wege znikną z naszych talerzy, przynajmniej z nazwy. Parlament Europejski zdecydował, że takie rzeczy jak stek, schab czy boczek mogą być tylko z mięsa i stworzył specjalną listę, a więcej o niej w wiadomościach od Złote Przeboje o siódmej.

0: 17 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, punktualnie 7. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
1: Dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy w oddziałach ZUS-u. Samozwańcze patrole na dworcu centralnym w Warszawie pod lupą policji. Rząd po raz kolejny chce sięgnąć do naszych kieszeni. Zapowiada podwyżkę akcyzy na alkohol. Pracownicy ZUS-u w całej Polsce będą dziś protestować. Strajk ostrzegawczy zacznie się za godzinę. Grzegorz Kozieł.
2: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
1: Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. Mężczyźni przebrani w stroje przypominające mundury nagabywali obcokrajowców i próbowali kontrolować ich dokumenty. Swoje pseudopatrole nagrali i filmiki wrzucili do sieci. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Policja sprawdza, czy popełnili przestępstwo, podszywając się pod funkcjonariuszy służb, mówi aspirant Kamil

0: Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Całość zgromadzonych materiałów zostanie przekazana prokuraturze w celu dokonania oceny prawnokarnej. Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
0: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. To jeszcze o zmianach na naszych talerzach. Koniec z roślinną kiełbasą czy roślinnym stekiem. Powstała lista 30 nazw, które będą zastrzeżone dla mięsa. Trafiły na nią m.in. właśnie kiełbasa, stek czy boczek. A to wszystko za sprawą Parlamentu Europejskiego, który przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. A zgodnie z nimi mięso to jadalne części zwierząt. Zmiany ominą tylko wege burgery, które mogą zostać.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. Maja Kwanińska zagra w turnieju głównym na Wimbledonie, dostała dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w hale Andrija Rublowa. Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majkrzak uległ w Queen's Club Jerzemu Leheczce.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Przypominamy, że w Alei Niepodległości przy Filtrowej trwają prace torowe i ciepłownicze. Tramwaje nie kursują między Nowowiejską a stacją metra Pole Mokotowskie i jeżdżą objazdami przez Rakowiecką oraz Marszałkowską. Na miejscu działają linie zastępcze, a wsparciem jest autobus 174. Te utrudnienia potrwają do połowy września.

0: Rano w Warszawie powinno być pogodnie. Dzisiaj ma być też mało chmur i podobno też nie będzie padać. Z kolei na termometrach w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy około 22 stopni i taka powinna być też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to mamy ciśnienie w normie, a jutro ma być troszeczkę cieplej. A takiego skoku temperatury możemy spodziewać się bliżej weekendu. Już w piątek temperatura sięgnie 28 stopni w dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej wystąpi u nas inflacja oraz pojawi się niełatwe pytanie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak drogo?
3: No i po siódmej wystąpi także ona, jedyna Krystyna Iwona w przedwakacyjnym, niecierpliwym odcinku serialu Życie z ssaków polskich. A to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 5 minut po siódmej gra dla nas Bad Boys Blue.

0: N' Rhymes, miękko, delikatnie zaczynamy ten lepszy kawałek tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 minut po siódmej. A teraz mamy odpowiedź na pytanie, skoro jest tak dobrze, to bardzo przepraszam, ale dlaczego jest tak drogo?
1: No to przyjrzyjmy się inflacji w Polsce. Od początku tego roku wynosiła odpowiednio styczeń 2,5%, luty 2,5%, marzec 2,1%, za to kwiecień 3,2%, z kolei maj to 3,1%.
2: No i na pytanie, czy inflacja wpływa na budżet twojej rodziny? Tak, odpowiedziało 5% pytanych, a nie odpowiedziało 295% pytanych. I to nie jest absolutnie błąd, to jest skomplikowana matematyka. A teraz Republika.
0: Dużo nadużycie.
2: Republika w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dokładnie 13 minut po siódmej. Dzień dobry, mówimy wam w środę.

0: jeansowy mundurek, blue garniturek i białe mokasyny. To był kiedyś ulubiony sceniczny outfit tego pana, bo to był Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No dzisiaj poznacie go po nieodłącznych niebieskich okularach. Tak jest, dokładnie 20 tak minut jest. Po 7.
1: A za 10 minut wystąpi jedyna i niezastąpiona Krystyna Iwona w niemogącym się doczekać wakacji i urlopu odcinku serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich. Radio Złote Przeboje poleca się.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Lion Sleeps Tonight w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piosenka o lwach. No i w tym świecie zwierzęcym pozostaniemy. Jest połowa czerwca i ryzyko wal startu jest ogromne, gdyż naczelne ssaki nadwiślańskie jak sprinterzy już w blokach, już nie mogą się doczekać.
1: Wakacji, urlopu czy chociaż paru dni wolnego, i o tej niecierpliwej naturze opowie ona spokojna Krystyna Iwona w najnowszym odcinku serialu przyradniczego.
2: Życie ssaków polskich.
3: Ssaki dwunożne już przebierają odnóżami. Niecierpliwie czekają na moment, w którym poszukają ustronia, żeby się całować w ustka. To nic, że chomikowane przez cały rok oszczędności zostaną niedługo zakopane.
4: My tutaj stoimy, proszę bardzo, zapłać.
3: To nic, że kąpielówki jak bieszczadzka cisna w pasie. W kurortach zacznie się ruch jak w mrowisku, a w świecie dwunożnych zapanuje wielka radość. Będą kusić dziewczęta niechorze oraz inne gąski. Zalśni w tłumie niejedna krynica mądrości. Ale ostatecznie liczy się tylko jedno, że w wakacje ssak naczelny może powiedzieć szefowi: a idź pan w hel.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Na Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z Łazienkowską trwa budowa kolektora Mokotowski Bis. W kierunku Wilanowa wyłączony jest lewy pas przed skrzyżowaniem i jeden pas za nim. Skręty i wyjazd z Łazienkowskiej pozostają bez zmian. Przypominamy też pasażerom, przystanek Legia Stadion jest zawieszony. Utrudnienia potrwają przez kolejne etapy inwestycji.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Temat dzisiaj do przegadania mamy lekko nostalgiczny, bo skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, no to może da się przywrócić jeszcze jakieś inne rzeczy. Co byście powiedzieli na przykład na ceny mieszkań z 98 roku? No a może macie jakieś lepsze pomysły? 2244 30, halo?
2: Fajnie, jakby przywrócili gumy kulki i lody Licolaby.
3: A propos tego, co bym chciała przywrócić, domowe przedszkole. O. To był genialny program dla dzieciaków siedzących w domu.
4: Powinno się wskrzesić produkcję maluchów, czyli Fiata 126P. Jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczeństwa na ten wielki, mały samochodzik.
5: No tak. Pomysły to są tak doskonałe, że aż łezka się wokół od nich kręci i od spalin z malucha też się kręci. Czekamy na więcej. 22 44 30. Dzwońcie albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Co powinni nam przywrócić z dawnych czasów? 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Tears for Fears w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i piosenka o tym, że każdy chce rządzić światem. Dzisiaj już wiemy, że najbardziej to jednak Donald Trump chce rządzić. Za 5 minut 8. Teraz to sprawdzimy, co się będzie działo w wiadomościach radia Złote Przeboje o 8.
1: Nie cichnie burza wokół astronomicznych zarobków młodego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie warszawskiego radnego do niedawna z KO Dawida Kacprzyka. Władze stolicy zarządziły audyty w miejskich szpitalach. Jest też ruch rządu. Jaki? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: 17 czerwca, mamy dzisiaj, to jest środa, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Bruksela o zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Rząd reaguje na aferę wokół milionowych zarobków lekarza bez specjalizacji. Kraków szykuje się na tegoroczne wianki. Impreza już w ten weekend. Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemiona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. A w sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
3: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL. Ta ustawa jest potrzebna, przekonuje premier Donald Tusk.
5: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
3: Nowe przepisy to efekt burzy wokół zarobków młodego lekarza bez specjalizacji i zarazem warszawskiego radnego Dawida Kacprzyka, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pracował w Szpitalu Południowym jako koordynator SOR-u. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a w miejskich szpitalach w Warszawie ruszyły audyty. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do końca czerwca, przypomina

0: rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
1: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
0: Więcej czasu mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Między ogniem a wodą to hasło tegorocznych wianków w Krakowie. Impreza już w ten weekend. Program jest bogaty, mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego.
3: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę.
0: W programie oczywiście także stacje plecenia wianków i rejsy galarami po Wiśle.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
4: Jeżeli zbliżacie się do centrum, pamiętajcie o zmianach związanych z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich. Trwają prace przy przejazdach przez tory na Rondzie Dmowskiego, dlatego jadący Marszałkowską nie przejadą na wprost i muszą skręcać w Aleje Jerozolimskie. Przypominamy też, że tramwaje wciąż nie kursują między placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona.

0: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że już nie powinno padać, przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni, do tego wiatr mamy nieco silniejszy i ciśnienie w normie, więc tradycyjnie możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna aura, ale będzie troszkę cieplej. W piątek za to termometry mają w dzień pokazać nawet 28 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli chcecie mieć na wakacje imponujący sześciopak, to już ostatni dzwonek, dlatego u nas po ósmej dieta cud.
2: No ale też powiemy wam, jak bez żadnego wysiłku, bez żadnych wyrzeczeń zdobyć bilet na wakacyjny koncert grupy OMD w Warszawie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się w dzień środkowy, 5 po 8. Kraj Trombi, zespół Kombi.

0: 12 minut po 8 w środowy poranek. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a zaśpiewała dla nas Cher. No, sprawa jest poważna, bo lato już tuż, wakacje za pasem, urlop się kroi. No, ale sylwetka niestety daleko od ideału, ale mamy na to pewną radę.
1: Najlepiej poprosić o nią dietetyka, ale na początek wystarczy wyeliminować z diety szkodliwe rzeczy, takie jak słodycze i używki, i wprowadzić codzienną, ale lekką i dopasowaną do nas aktywność fizyczną. Spacery, pływanie albo jazdę na rowerze. I w 3 tygodnie powinniśmy stracić jakieś 5 kg.
2: Tak, ja już stosuję dietę i kochani, ostatnie 2 tygodnie straciłem 2 tygodnie.
0: Okej.
2: Okay. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i mamy coś dla tych, którzy z powodu diety chodzą jacyś elektryczni. Electric Light Orchestra na Dzień Dobry jest 13 po 8.

0: Beautiful Life, tak zagrała formacja Ave Soft Bass na antenie radia Złote Przeboje na dzień dobry. No trudno w to uwierzyć, ale pan Joker, czyli jeden z członków zespołu Ave Soft Bass, pierwsze muzyczne kraki stawiał w zespole heavy metalowym. No taka to niespodzianka. 20 minut po 8, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wręczymy złotą kawę naszego porannego programu za najlepszy pomysł na to, co mogliby nam przywrócić z dawnych lat, skoro dało się przywrócić na przykład kaucję za butelki. Dzwoncie pod 2244 i 30. Czekamy.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Nostalgiczny temat poranny dzisiaj zarzuciliśmy, no bo skoro udało się przywrócić do życia naszą klasę i kaucję za butelki, no to może da się przywrócić jeszcze jakieś inne rzeczy. Za czym tęsknicie? Czego wam brakuje? No to czas na podsumowanie.
2: Ja bym chętnie przywróciła sondę, kwant albo miliard w rozumie.
3: Dobry, chciałbym, żeby powrócił specyficzny zapach takiego oto samochodu.
4: Powinni nam przywrócić, jeżeli się uda, młodość i nasze beztroskie lata.
5: To powinni przywrócić w Polsce zasadniczą służbę wojskową.
6: Uważam, że powinni nam przywrócić fabryczne ustawienia, bo kiedyś ludzie potrafili bardziej się dogadywać, być bardziej życzliwi, elokwentni, a teraz wszystko jest w erze smartfonowej, więc przywróciłbym fabryczne ludzkie ustawienia.
7: No, w czasach, kiedy rzeczywiście jesteśmy trochę za bardzo podkręceni, to bardzo doceniamy te ustawienia fabryczne i nagradzamy je naszą złotą kawą poranną. Dziękujemy bardzo za wszystkie miłe wspomnienia, a jutro zapytamy, co byś założył do pracy, gdybyś mógł sam sobie wybrać styl.

0: Honga Bonga, Dzikie Węże, tak wam gramy w środowy poranek na antenie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to była formacja Miami Sound Machine. A jeśli chodzi o mundial, no to w Miami swoje mecze rozgrywa m.in. Arabia Saudyjska z Urugwajem. Ten mecz był wczoraj, no i tam padł remis 1-1. Dzień dobry.
1: No, nasi piłkarze, dzień dobry, tu chcieliśmy dodać też Honga Bonga, Dzikie Węże, ale w domu, a nie na mundialu. A u nas, manam, u nas numer uno, ale wcześniej wiadomości z dróg, czyli Jakie to Kongo występuje na drogach, proszę Państwa, dzisiaj prowadzących w kierunku pracy. Czy dobrze dojedziemy, czy staniemy w korkach? O tym usłyszycie w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wczoraj na ulicy Spalinowej ruszył remont, a droga jest całkowicie zamknięta między Grenadierów a Międzyborską. Objazdy wyznaczono właśnie ulicami Grenadierów, Aleją Waszyngtona i Międzyborską. Zmiany czekają także pasażerów linii 158. Zarezerwujcie sobie więcej czasu na przejazd, bo utrudnienia potrwają do połowy sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się absolutnie wyjątkowy koncert zespołu OMD. No a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie, żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, czyli koncert wyjątkowo gorący, wyjątkowo letni. Musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Ja mam propozycję. Obłędna muza dance'owa na przykład. Albo operatorzy muzycznych doznań.
1: Świetne.
2: Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9:30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Das Model w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. To była niemiecka grupa Kraftwerk. Korzystając z okazji, przypomnimy, że dzisiaj mamy Derby Dwoch, czyli środę. Jest za 4 minuty 9 i przeniesiemy się teraz do studia naszych wiadomości. Co usłyszymy o 9?
1: No, jeśli chcieliście dziś rano coś na szybko przed pracą załatwić w ZUS-ie, odejdziecie z kwitkiem. Trwa strajk ostrzegawczy, a jak długo potrwa i o co w nim chodzi, powiemy w wiadomościach o 9.

0: 17 dzień czerwca, dzisiaj to jest środa, mamy godzinę 9. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Puste okienka, niedziałająca infolinia, trwa strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Dodatkowy wjazd do Zakopanego otwarty dla kierowców. Kierowcy już dziś odczują pierwsze skutki wygaszania rządowego pakietu paliwowego. Akcyza wraca do swojej normalnej wysokości, przez co cena maksymalna benzyny 95 jest wyższa o 13 groszy. Litr kosztuje maksymalnie 6 zł i 10 groszy. Z kolei diesel podrożał o 7 groszy do 6 zł i 44 groszy. Pakiet CPN ma być całkowicie zakończony latem. Jeszcze godzinę potrwa strajk ostrzegawczy we wszystkich oddziałach ZUS-u w Polsce. Pracownicy odeszli od stanowisk. Problemy mogą być też na infolinii. Protest to efekt nieudanych negocjacji płacowych. Pracownicy chcą 1200 zł brutto podwyżki.
2: Wynagrodzenia mamy najniższe w całej administracji rządowej.
1: Mówi Damian Eksterowicz, przewodniczący Solidarności w Chorzowskim Oddziale ZUS-u. Policja zakończyła przeszukiwanie działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, należącej kiedyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopywała tam ludzkie płody i tysiące odpadów medycznych. Czynności na miejscu już się zakończyły, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocinki, fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
1: Magdalena H. została aresztowana na 3 miesiące, grozi jej 12 lat więzienia. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele, po decyzji Ministerstwa Finansów. Resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towaru.
4: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami, już z tym nie ma problemów.
1: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Dobre wiadomości dla kierowców i turystów jadących pod Tatry. Dziś rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
6: To znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramczewki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
1: Według burmistrza to jedna z najważniejszych

0: najważniejszych inwestycji w mieście.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo, Nicoli Zalewskiego. Został nim Maurizio Sarri.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Z dnia na dzień ma być teraz coraz cieplej. Dzisiaj trochę opadów deszczu przelotnych spotkacie od Katowic przez Kraków, Zakopane, aż po Rzeszów oraz na Suwalszczyźnie. Reszta kraju ze słońcem i niewielką ilością chmur, a temperatura dzisiaj od niespełna 20 stopni nad morzem, przez 21 w centrum, do 24 w Zielonej Górze.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Gdybyście nie mogli się już doczekać wakacji i urlopu, to ta wiadomość wam pomoże. Otóż 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
3: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD, coś w stylu odlot Megadance. A za najlepszy pomysł już o 9.30 wręczymy podwójne zaproszenie na koncert OMD. Bądźcie blisko, bądźcie z nami. 4 minuty po godzinie 9. Polecamy się jak zawsze i gramy teraz cudowne disco Eruption.

0: to właśnie tak mogą brzmieć wakacje. Piosenkę o kółkach rysowanych na piasku zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Belinda Carlisle. Pani Belinda zaczynała w ogóle jako perkusistka w punkowym zespole The Germs, a później została ikoną królową popu lat 80. No piękna kariera, piękna.
1: Piękna, no to kontynuujmy takie piękne opowieści. Przed nami ukochana wokalistka amerykańskich kowbojów i kierowców wielkich amerykańskich ciężarówek, dla których śpiewała w stylu country, aż przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział: nagraj te piosenki w stylu tanecznym, a będziesz miała wiele zer na koncie. No i tak zrobiła i zarobiła, przy czym jej zero to zupełnie inne zero niż te nasze przed wypłatą, to nie oszukujmy się. Shania Twain w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 9. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
0: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
2: 24 sierpnia w Warszawie grupa OMD zagra koncert Summer of Hits, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie, żebyście poczuli magię letnich imprez z największymi, najgorętszymi przebojami.
3: Tak, oczywiście, a żeby zdobyć bilety, to trzeba wykonać takie oto zadanie. Wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwinąć po swojemu skrót OMD. I dzisiaj urzekła nas inwencja słuchaczki Dominiki z Bukowna na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Dzień dobry, Dominiko.
4: Dzień dobry, witam.
3: No to mów, jak według ciebie można rozwinąć ten skrót OMD, czyli?
4: OMD to według mnie oryginalni magicy dźwięku. Słuchałam całe dzieciństwo z tatą, także dla mnie to magiczna muzyka.
2: No i rewelacja, i za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
4: Super.
2: Brawo!
1: Wygrywasz złoty bilet.
4: To jeszcze
2: powiedz nam i słuchaczom Radia Złote Przeboje, kogo ty w ogóle zabierzesz na ten koncert, bo przecież to zaproszenie podwójne jest.
4: No właśnie, dlatego że słuchałam tej muzyki z tatą, to zabieram tatę. Zbliża się Dzień Ojca, to będzie cudowny prezent na Dzień Ojca, także zrobiliście podwójny prezent.
2: No i rewelacje.
3: Super, bawcie się doskonale. 24 sierpnia widzimy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro kolejna szansa na podwójne zaproszenie na OMD. Już teraz wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i zagrajcie o złote bilety.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Murray Head śpiewał w radiu Złote Przeboje piosenkę o tym, że co tam się w tym Bangkoku wydarzyło, to już niech tam zostanie. U nas w polskiej wersji pamiętajcie, co się dzieje w piątek, w piątku zostaje. Dzisiaj mamy dzień bezpieczny, to jest środa, już obudzony i bardzo pięknie za ten poranek wam dziękujemy.
1: Jeszcze było jakieś staropolskie porzekadło, że jak środa zginie, to tydzień minie, tak?
0: O,
1: tak
0: to leciało. To.
1: Miriam Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, pięknie dziękujemy za tę środę. Zapraszamy oczywiście na czwartkowy poranek, a już teraz w studiu Radia Złote Przeboje witamy Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry i od razu z grubej rury, a raczej z grubej róży o tym, gdzie rosną dzikie róże, Nick Cave i Kylie Minogue.

0: okazji.
1: Jesteśmy w tym razem Dusty Springfield in Private. Za 5 minut będzie godzina 10, więc już teraz zapraszam na wiadomości w radiu Złote Przyboje, dokładnie o 10 z naszego miasta i okolicy.

0: to promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policja wyjaśnia sprawę grupy mężczyzn, którzy w strojach przypominających mundury pojawili się na dworcu centralnym. Nagranie z ich udziałem trafiło do internetu. Funkcjonariusze zbierają materiał dowodowy dla prokuratury. Przy okazji przypominają, że podszywanie się pod policję jest przestępstwem. Warszawskie Miasteczko Ruchu Drogowego zachęca do odkurzenia wiedzy o tym, jak poruszać się po ulicach. Umiejętności zdobyte na torze mogą okazać się bezcenne, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
5: Widzimy, że dzięki tego typu działaniom ilość zdarzeń drogowych, która ma miejsce z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści, ona maleje, a zwiększa się świadomość.
4: W miasteczku odbywają się także egzaminy na kartę rowerową. Na koniec przesiadamy się do komunikacji miejskiej. Po stolicy kursują już zabytkowe tramwaje w ramach warszawskich linii turystycznych. Pojazdy pojawiły się na linii 36. Wkrótce na tory wyjedzie również zabytkowa linia T. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem za to więcej o odławianiu gatunków inwazyjnych ze stołecznych stawów.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Werdecka. Jedni je uwielbiają, drudzy nie mogą się do tego przekonać. Mowa o sushi. W związku z tym, że jutro obchodzimy właśnie Międzynarodowy Dzień Sushi, dziś rozprawiamy się w Radiu Złote Przeboje z mitami na temat tego japońskiego dania. Jak na sushi patrzą dietetycy?
7: Ja raczej polecam pacjentom, faktycznie jak mają wyjść na jedzenie na mieście, to sushi jest chyba jednym z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o taką kwestię dietetyczną. No chyba rzeczywiście jest to sushi z panko smażone w głębokim tłuszczu. Są też takie opcje.
6: I to już wtedy dietetyczne ani zdrowe nie jest, przyznaje dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska. Są też tacy, którzy robią sushi w domu, a jakie dokładnie wartości znajdziemy w tej potrawie, o tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: Dzisiaj we Warszawie powinno być pogodnie, na niebie ma być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie powinno też padać. Termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni, wiatr jest nieco silniejszy, ale ciśnienie mamy w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż będzie robiło się cieplej. I tak w weekend temperatura podobno przekroczy nawet 30 stopni w dzień.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: 10:02 i zaczynamy środowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. Mamy środeczek tygodnia i będzie oczywiście dużo największych przebojów lat 80. i 90. i Wet Wet Wet i Byman, ale zaczniemy od Bee Gees. Radio Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, jesteśmy w pracy, w większości wypadków o tej porze, 9 minut po 10, a kreatywności wam nie brakuje i bardzo ją doceniamy w Radiu Złote Przeboje na co dzień. Dlatego dzisiaj, skoro przed nami Ewa Bem, jej wielki przebój z roku 1980, tak, to było w 80, Żyj kolorowo, to mam pytanie, jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? Jak spojrzałam u siebie, mój zielony. Bo wszystkie diodki świecą się na zielono na konsolecie, znaczy jest dobrze, nic nie szwankuje i płynie muzyka. 2244430, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbę lnianą Radio Złote Przeboje, możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie, a porozmawiamy sobie do 12. Jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? 2244430. A teraz już zostańmy z Ewą Bem, która nas namawia do tego, żebyśmy żyli

Spice Girls w Radiu Złote Przeboje, 10.27. Przed nami Freddie Mercury, I Was Born to Love You. Ta piosenka ukazała się w roku 1985 jako główny singiel z pierwszego w pełni solowego albumu Freddiego, Mr. Bad Guy. Muzyk nagrał tę piosenkę w Monachium z zamiarem stworzenia czegoś zupełnie innego niż twórczość z zespołem Queen. To miało brzmieć to po prostu tak, jakby on chciał, żeby brzmiało, już nie rozmawiając o tym z kolegami z zespołu. I Was Born to Love You osiągnęło średni sukces, bo miejsce 11 w Wielkiej Brytanii, ale za to bardzo spodobało się na przykład Japończykom, którzy wykorzystali ten przebój w wielu reklamach. Przykładowo spot z zupkami błyskawicznymi. Tak, tak. I jako czołówkę serialu Pride też wykorzystali właśnie ten przebój opowiadającego o drużynie hokejowej. Reżyserem teledysku został David Mallet, który miał już na koncie teledysk do Radio Gaga i I Want to Break Free, Queen. No to teraz Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje, a potem będziemy szukali śladów lata już z Chrisem Ria.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

0: Ta i nie zając.
1: Za oknami zielono, pięknie, bujnie, czerwcowo i coraz cieplej, w weekend ponad 30 stopni, a w związku z tym i nie tylko z tym kreatywności wam nie brakuje, dlatego dzisiaj pytanie brzmi: jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? Dzwonicie i sami posłuchajcie, jak poetycko może to brzmieć.
2: Hej, na moim monitorze przebija się błękit jak niebo z głęboką czernią tabel. Istna wirtuozja kolorów środowego dnia. Uśmiech i do przodu. Wszystkiego dobrego.
1: Błękitny jak niebo z czernią tabel. Przepięknie. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbę lnianą Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do 12. Jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego? 2244 i 30. I można pisać robota@złoteprzeboje.pl.

Seal i Crazy z roku 1996 to Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty 11. Najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje, a w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Dziś o sushi. Wszystko.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od dużych nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Pojawiają się nowe pociągi do nadmorskich miejscowości. Oprócz tego z Warszawy pojedziemy nad Słoweńskie Wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu odłączony zostanie wagon, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
3: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu. Część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła.
2: Dodam, że między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. Trwa spór o przyszłość przejścia podziemnego pod ulicą Targową. ZDM chce je zasypać, argumentując, że większość pieszych korzysta z przejść naziemnych. Część radnych chce jednak zachować tunel i wykorzystać go jako galerię uliczną. Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tego obiektu. A w stołecznych stawach trwa odławianie gatunków inwazyjnych. Odławiany jest żółw ozdobny, a ze stawu Morskie Oko usunięto także roślinę pistię rozetkową. Przy okazji Zarząd Zieleni apeluje, by nie wpuszczać do stawów obcych gatunków zwierząt oraz roślin. Za godzinę powiem za to o uratowanej w stolicy rodzinie kaczek.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Werdecka. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi, a my już dziś w Radiu Złote Przeboje sprawdzamy, co o tym japońskim daniu, które wzbudza zachwyt u jednych, niechęć u innych, mówią specjaliści odżywienia. Jakkolwiek na to nie spojrzeć, w sushi zawiera się to, czego nasz organizm potrzebuje, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska.
5: Ryby, takie jak łosoś, tuńczyk, które najczęściej są w sushi, zawierają dużo kwasów omega-3. To są bardzo dobre kwasy tłuszczowe, które mają korzystny wpływ na nasz organizm. No oczywiście, ryby i owoce morza to również duża ilość pełnowartościowego białka, witaminy D, witaminy B12, ale też selenu.
4: A co to za różnica? Czy ryba jest surowa, czy przetworzona termicznie? O tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Warszawie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Możemy spodziewać się pogodnego nieba z małą ilością chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, choć będzie troszeczkę więcej chmur, ale też zrobi się cieplej. W weekend temperatura ma też przekroczyć 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia środowego w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty po godzinie 11:00 dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. Rozmawiamy sobie o tym, jaki kolor ma dzisiaj wasz dzień w pracy. Piękne odpowiedzi nagrywacie, dzwonicie do nas i piszecie również na mail. Zaraz przypomnę. Adres robota@złoteprzeboje.pl. No i telefon 224430. Jakiego koloru dzisiaj jest wasz dzień w pracy? Ale pomysły macie piękne i niedługo je sami usłyszycie. Bonnie M.

10 minut po 11, ja słuchacie Radia Złote Przeboje i teraz z 86 roku wielki przebój Bruce'a Hornsby'ego The Way It Is, tak to już jest. I to jest piosenka o podziałach klasowych, o ubóstwie, segregacji rasowej. Tak, tak, a wydaje się taką piękną, lekką melodią. Została zainspirowana dorastaniem muzyka w małym miasteczku w stanie Virginia, gdzie ścierały się jej konserwatywne i postępowe postawy, a tekst mówi o sprzeciwianiu się bierności wobec niesprawiedliwości. Na przykład to That's the way it is, tak już jest, nic się nie zmieni, ale Bruce Hornsby śpiewa Nie wierzcie im. I chociaż wytwórnia początkowo uważała, że utwór poruszający tak trudny temat się nie sprzeda, to stał się on międzynarodowym hitem i dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawiamy sobie, słuchając największych przebojów lat 80. i 90. o tym, jaki kolor ma dziś wasz dzień w pracy i dlaczego. Dzwonicie.
2: No witam moje szanowne radio, najlepsze na świecie zresztą. Odnośnie kolorów w mojej pracy, ja mam zawsze piękne kolory, bo od wiosny do jesieni moja praca jest tutaj w ogrodzie i jest bardzo pięknie, kolorowo i życzę wam wszystkim, żebyście mieli też tak radosną pracę jak ja mam, bo ona jest dobrowolna, co prawda niepłatna, ale satysfakcjonująca. Serdecznie pozdrawiam całe radio i wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiam mocno. Ogród może nie płaci, ale uzdrawia i relaksuje i to jest jeszcze lepsze. Na adres robotamałpa.złoteprzeboje.pl piszecie tak. Agnieszka napisała: pracuję w kwiaciarni, słucham was i mój dzień w pracy dziś ma kolor malinowo-fuksjowy. Ależ to jest piękny kolor, bo właśnie przyszła dostawa moich ukochanych piwonii. Pozdrawiam. No ja też pozdrawiam mocno i zazdroszczę, bo ten zapach musi być przepiękny i ten kolor. Michał napisał z kolei tak. Mój dzień ma kolor moro, bo chowam się przed szefem, a pracuję w urzędzie. Jak się zleję z tłem, to może mnie nie zauważy. Życzę szczęśliwego zlewania się z tłem w takim razie. Za najbardziej kreatywną odpowiedź oddam naszą torbelnianą. Radio Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do godziny 12. Jaki kolor ma dzisiaj wasz dzień w pracy i dlaczego? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Opa, Ricky Martin, nowy rok. Artysta rozpoczął z rozmachem świetnym występem podczas Super Bowl Show. Zostało to bardzo dobrze odebrane przez publiczność, przez media. No i oczywiście pełna latynoskiej energii i charyzmy odsłona Rickiego Martina ponownie potwierdziło, jak duży jest jego status światowej gwiazdy. Szczerze mówiąc, dawno mu się nie przyglądałam, nie widziałam i zdziwiłam się ostatnio, jak on dobrze, dojrzale, inaczej wygląda w tej brodzie. No naprawdę. I można będzie Rickiego zobaczyć, posłuchać w Polsce już 2 lipca. Za 7 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Patty Smith.

Już mamy prawie południe środowe, za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i sprawdzone środy, dalszy ciąg wiadomości o sushi.

0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował działanie Centrum Wspierania Badań Klinicznych. Ma ono pomóc badaczom, odciążając ich ze zadań formalnych, mówi jej dyrektor centrum Łukasz Kołtowski.
1: Mamy za zadanie zdjąć z głowy badacza wszystkie obowiązki administracyjne, tak zwaną papierkologię, po to, by badacz mógł skupić się na istocie zagadnienia, jakim jest badanie kliniczne, dobór pacjentów.
0: W klinikach w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono ponad 170 badań, w których uczestniczyło około 400 badaczy. Pewien 36-latek usłyszał zarzut pobicia taksówkarza z Azerbejdżanu. Do ataku doszło w ubiegły piątek w rejonie Dworca Gdańskiego. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny. Na koniec jeszcze historia, która dobrze się skończyła. Pasażerowie, motorniczy i policjanci uratowali rodzinę kaczek, która utknęła na torowisku przy Grochowskiej. Ptaki nie mogły wydostać się z pułapki z powodu wysokiego krawężnika przy przystanku. Dzięki wspólnej akcji kaczki bezpiecznie opuściły torowisko, a nagranie z interwencji można znaleźć w internecie.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Wardecka. Surowe czy po obróbce termicznej? To pytanie o rybie mięso w sushi. Jakie wybrać? Jeśli chodzi o dzieci, sprawa jest jasna, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska.
4: Do 5 roku życia raczej bym nie podawała surowej ryby. Może być nastąpić jakieś, nie wiem, pasożyty z bakterią listeria, zatrucie pokarmowe. Natomiast na pewno bezpieczniejszą opcją jest ryba pieczona czy krewetka w tempurze.
3: Również dorośli oczywiście mogą wybrać rybę pieczoną. Można też szukać restauracji z certyfikatami, które na ogół mają ryby mrożone.
4: Głębokie mrożenie też eliminuje ryzyko pasożytów.
3: Sushi bierzemy dziś pod lupę z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Sushi. A na jakie ryby uważać? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
0: Do końca dnia we Warszawie powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca, mało chmur i raczej nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 22 stopnie. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie mamy w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż temperatura pójdzie delikatnie w górę. I tak w weekend ma ona przekroczyć nawet 30 stopni. Można więc śmiało powiedzieć, uwaga, zbliżają się upały.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Witamy po południe w Radiu Złote Przeboje, środowe, czerwcowe, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. A jaki dziś w waszej pracy kolor ma dzień? Dziś o tym sobie rozmawialiśmy, dzwoniliście i pisaliście, za chwilkę to podsumujemy, ale najpierw Pet Shop Boys z Céline Dion. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, więc pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. gawędzimy sobie nieśpiesznie dzisiaj o tym, jaki kolor ma dziś nasz dzień w pracy i dlaczego. No i teraz jest już 10 po 12, a przed 12 jeden ze słuchaczy mówił o kolorach ogrodu, w którym pracuje i jak ten ogród w sumie nie płaci, ale praca jest cudowna. A teraz Jola.
2: Dzień w pracy ma dzisiaj kolor pomidorowy, czyli kolor zielony, bo przesadzam pomidorki na taras do ogrodu, a słuchając waszej audycji, to chyba ta praca w ogrodzie, za którą nikt nie płaci, to jest najlepszym głosem i najlepszym kolorem, bo potem te pomidory dojrzewają i w ogóle wszystko dojrzewa i można zjeść, a można się zachwycać i kolorem, i zapachem. Pozdrawiam serdecznie, Jola.
3: Cześć, mój kolor w pracy to kolor kameleona. Jak jestem na boisku z dziećmi, to tak na zielono, żeby w trawie nie było widać. Jak wchodzę do klasy, to jest taki bardziej szary. Jak wychodzę kolejny raz na boisko, jak słoneczko.
1: Kolor kameleona, żeby w trawie nie było widać. To nauczycielka, nasza kochana słuchaczka, dla ciebie nasza torba lniana radia Złote Przeboje. No, kolor kameleona, kiedy pracuje się w szkole pomysłowej. Dziękuję za wszystkie wasze głosy, pozdrawiam wszystkie kolory waszych dni i dzisiejszego dnia w pracy. No i gramy. Teraz Edyta Górniak. Jestem kobietą.
0: Robota nie zając.

Quay. Zawsze za nim tęsknię i cieszę się, jak możemy go posłuchać. Radio Złote Przeboje i Virtual Insanity. A w ciągu ostatnich 4 dekad, wyliczając to kilka lat przerwy, zespół, o którym myślę, sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie, zyskując status pionierów muzyki elektronicznej. No i jednej z najlepszych, ukochanych brytyjskich grup popowych. A oczywiście myślę o OMD, który to zespół przyjeżdża do Polski. Jak wiecie, mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Codziennie złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To będzie 24 sierpnia. A na czym polega zabawa? Na tym, żebyście rozwinęli skrót tych 3 liter OMD według własnego pomysłu OMD. No i własnej kreatywności, używając tylko 3 słów. Bardzo jesteśmy ciekawi, bo pomysłów macie bez liku. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenia na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do Was jutro, tak jak to się stało również dzisiaj, a potem z wieloma z Was spotkamy się na tym koncercie. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

W roku 1999 Ryszard Rynkowski przyniósł Jackowi Cyganowi kilka propozycji na swoją nową płytę Dary Losu i wśród z nich znalazł się utwór, który od razu przykuł uwagę autora tekstów. Jacek Cygan poczuł, że ten numer, ta melodia ma potencjał, żeby wejść w serca słuchaczy równie głęboko, jak jego wcześniejszy hit Wypijmy za błędy, i postanowił stworzyć swoistą kontynuację z podobnym ładunkiem emocji i refleksji. I tak właśnie powstał ten tekst. Za młodzi, za starzy, Radio Złote Przeboje.

Tak, taki nasz niemal hymn Ryszard Rynkowski, za młodzi, za starzy. Za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Rząd rezygnuje ze zniżek na paliwo. Już dziś widać to na stacjach. Rośnie liczba zachorowań na HIV. Wielu Polaków nie wie o zakażeniu. Skradzione skarby wracają do Polski, ale poza granicami wciąż jest wiele tego typu unikatów.

0: Trump. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma być uroczyście podpisane już w piątek. Posłowie zajmą się na rozpoczętym dziś posiedzeniu m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że zajmujący się profesjonalnie twórczością i posiadający udokumentowany dorobek będą mogli ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, będą mogli starać się o dopłaty do składek ZUS-owskich, dzięki czemu zyskają dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. To wszystko, o ile nie przekroczą określonego limitu dochodów. Liczba zachorowań na HIV wzrosła o 1,5 tysiąca rocznie w ciągu 2 lat. Obecnie notuje się około 5 nowych przypadków dziennie, ale oficjalne statystyki nie oddają pełnej skali problemu, ponieważ według szacunków medycznych służb nawet 15% do 20% osób żyjących z HIV w naszym kraju może nie wiedzieć o swoim zakażeniu. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater. Niemcy mają zwrócić Polsce skarby skradzione przez hitlerowskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, a zrobią to przy okazji 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu. To historyczny moment i warto pamiętać o historii w szczegółach, mówi kurator zbiorów złotnictwa na Wawelu Dariusz Nowacki.
1: Jeśli my będziemy mieli starannie udokumentowane nasze straty w wyniku działań wojennych, będzie prościej o jakiś konsensus.
0: W ostatnich latach Polsce udało się odzyskać m.in. 6 obrazów zagrabionych z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Wertecka. Rozwiewamy dziś mity wokół sushi z okazji przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia tej japońskiej potrawy. Generalnie z uwagi na zawartość ryby sushi jest zdrowe, ale jeśli chodzi o to, jaka to ryba, to jak ostrzega dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska, uważajmy na rybę maślaną,
4: która kryje się często pod taką nazwą jak escolar. To jest taka pułapka, ponieważ ta ryba zawiera niestrawne woski, których my nie metabolizujemy i możemy obciążać swój układ pokarmowy. Mogą wystąpić jakieś rewolucje żołądkowo-jelitowe i w niektórych krajach typu Włochy sprzedaż całkowicie jest zakazana takiej ryby.
3: A co z innymi, poza rybą, elementami sushi? Na co tutaj zwrócić uwagę w trosce o zdrowie? O tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
5: Dzisiaj chłodniej na północy, 18 stopni nad morzem, przez 20 do 22 stopni w centrum i 23 w Krakowie. We Wrocławiu najcieplej 24. Sporo słońca dzisiaj, deszcz możliwy w okolicach Tarnowa i Nowego Sącza. Nasze wspólne ciągle jeszcze wczesne popołudnie właśnie się rozpoczyna. 3 minuty po 13:00. Właściwie no, jak się rozpoczyna? Trwa po prostu, tylko wchodzimy w nie powolutku. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz rytmicznie. Z roku 92 wielki przebój Snap i Rhythm is a Dancer.

Przed nami Anita Lipnicka. Tej wiosny była w trasie, która to trasa słynęła nie tylko z wyjątkowej oprawy dźwiękowej, ale też z wysmakowanej scenografii i zapachów, bo podczas koncertów na sali rozprowadzany był autorski zapach kadzideł stworzonych przez samą Anitę. No i Anita też opowiadała, że to coś więcej niż koncert. Ona bardzo lubi takie spotkania dusz. Anita od lat udowadnia, że scena może być miejscem prawdziwego dialogu z publicznością, pełnego emocji i ciepła. I to były koncerty z trasy O Miłości 2, wypełnione historiami o miłości. I historia jednej miłości teraz właśnie przed nami w Radiu Złote Przeboje, a początek, premiera tej piosenki to był rok 1998.

0: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
1: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
0: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja.

Remember the time, pamiętajmy te czasy, właśnie, czy pamiętamy te czasy, kiedy Polki gremialnie kochały się, no nie mówię, że wszystkie, ale bardzo wiele z nich w Garu, bo dzisiaj Garu ma 54 lata i chociaż nadal występuje na scenie, to mieszka głównie w Kanadzie. Kupił sobie las, w którym produkuje, no cóż by innego mógł produkować w Kanadzie, jak nie syrop klonowy, no i zbudował sobie studio nagraniowe w odnowionej przez siebie stodole i mówi, mam firmę, która odzyskuje stare drewno. Jest wiele rzeczy, którymi się pasjonuję. Dobrze mi to zrobiło. Zawsze byłem w nastroju do imprezowania i teraz świętuję w domu, w mojej stodole, gdzie wyciągamy sobie karty albo gitary i gramy dobrą muzykę. Niczego więcej mi w tej chwili nie trzeba. Dobrej muzyki od Garu nam też nie trzeba nic więcej. Radio Złote Przeboje.

0: Kiedy ta piosenka jest przed nami, a mianowicie chodzi mi o Ediego Granta i piosenka Give Me Hope, Joanna. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: To ja zawsze sobie myślę o tym, że to jest Give Me Hope, czyli daj mi podskoczyć, prawda? Give me hope, daj mi podskoczyć. I zawsze wydaje mi się, że ten tytuł powinnam przetłumaczyć jako jak pragnę podskoczyć, Joanno. Może być takie tłumaczenie?
1: Niech każdy tłumaczy sobie jak chce te złote przeboje, bo one są dla was, wam mają smakować. No to co, hop siup?
0: Tak, give me hope.

Żyle Taxi, Vanessa Paradis w Radio Złote Przeboje o 14:00. Tylko sprawdzone wiadomości. Mniej więcej za pół godziny w Warszawie spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Będzie umowa o współpracy w dziedzinie obronności, a szczegóły już za chwilę. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Mamy środowe popołudnie, jest 17 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
3: Pensje lekarzy publicznej służby zdrowia pójdą pod lupę. Wciąż poszukiwani sprawcy

0: Stanowcza decyzja premiera jest pokłosiem afery z zarobkami młodego warszawskiego lekarza bez specjalizacji, który w trakcie roku zarobił 1 600 000 zł. Tymczasem od lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, ale także ci pracujący na kontraktach. Wyższych zarobków domagają się także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś w oddziałach przeprowadzili 2-godzinny strajk ostrzegawczy.
1: Następnym etapem jest strajk generalny. To, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy.
0: Zapowiada przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie Danuta Łukasik. Pracownicy ZUS-u żądają podwyżki w wysokości 1200 zł brutto dla każdego pracownika. Pracodawca zaproponował podwyżki, ale 6-krotnie niższe. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych. Zabity mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta, znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze, a do Polski wyemigrował kilka lat temu. Został zastrzelony w poniedziałek w biały dzień na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Sprawca uciekł. Szczegóły Anna Gwintarek-Zabocka.
2: Białorusini zostali zwolnieni, bo policjanci ustalili, że nie mają związku z tą sprawą. Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Zbieramy dalej materiał dowodowy. Liczymy też na osoby, które były w Białej Podlaskiej i nie skontaktowały się z policjantami.
2: W cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów.
0: Po wtorkowym apelu policji z nagraniami z monitoringu zgłosiło się już kilka osób. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach. Już za 2 dni lotnisko Muchowiec opanują amerykańskie samochody. Przyjadą skrzydlate klasyki, zery lotów na Księżyc. Gwiazdą mają być też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Werdecka. To, co w suszy jest zdrowe i wpłynie dobrze na nasz organizm, to ryba. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Suszy sprawdzamy, jak jeść tę potrawę, żeby wynieść z niej jak najwięcej korzyści i wyeliminować to, co może zaszkodzić. Na co uważać, mówi dietetyk kliniczny dr Hanna Stulińska.
6: Panko to taką panierkę smażoną w głębokim tłuszczu. Ryż i dodatki. Sam ryż jest w suszy jest gotowany z octem, z solą i z cukrem, więc to podbija wartość energetyczną. Jest to biały ryż, który też podnosi po prostu poziom cukru we krwi. I do tego oczywiście sos sojowy, który może kaloryczny nie jest, ale zawiera bardzo dużo sodu, co też w nadmiernych ilościach nie jest dla nas korzystne.
5: I jeszcze jedna zdrowa część sushi.
6: Sushi jest owinięte w nori, czyli wodorosta. To jest taka prawdziwa bomba minerałów, która zawiera dużo jodu, wapnia czy żelaza.
5: Dla odważnych sproszkowane wodorosty można rozpuścić w szklance wody albo dodać do innego napoju, co smaku na pewno nie poprawi, ale może poprawić stan zdrowia.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
7: Pochmurno i deszczowo dzisiaj tylko na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i na południu, a poza tym zachmurzenie raczej małe i umiarkowane i bez deszczu. Maksymalnie od 16 stopni na wybrzeżu do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Melinda Carlisle powiedziała, że jest podekscytowana współpracą z organizacją charytatywną LGBTQ+, Stonewall, a współpraca ma dotyczyć wprowadzenia na rynek nowej linii odzieżowej. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jestem podekscytowany tym, że w Radiu Złote Przeboje Melinda Carlisle teraz pojawi się z tej trochę lepiej jak dotąd znanej strony.

Classics New Hope w Radiu Złote Przeboje. Nie był to zespół przesadnie popularny na Zachodzie, dlatego wpadali do nas bardzo chętnie w PRL-u. Zagrali w Rock Arenie w Poznaniu, zagrali w Warszawie, a my gramy ich w Radiu Złote Przeboje, no bo gram wam największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Terence Trent D'Arby i a propos tej areny w Poznaniu. Tam właśnie wygrałem kiedyś jego płytę winylową w latach 80. na imprezie Dziecko Potrafi. Pamiętacie taką imprezę?

0: te przeboje.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Rzadki przykład gwiazdy popularnej od dziesięcioleci, która nigdy przenigdy nie używała narkotyków. Zapytany o to dziwne podejście powiedział: lubię swój umysł taki, jaki jest. Meja w Radiu Złote Przeboje na środę w pracy. W ramach największych przebojów lat 80. i 90., od których owszem można się uzależnić, ale których na szczęście nie można przedawkować.

Just the two of us. I tak gra wam Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15:00 tylko sprawdzone wiadomości będzie na temat tego, co powinna zawierać apteczka na wyjazd wakacyjny. To ważne, dlatego posłuchajcie nas już za moment.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje 17 czerwca. Jest środa, są wiadomości.
1: Bez kolejki do lekarza wchodzili politycy. Będą konsekwencje. 2 godziny bez obsługi w ZUS-ie pracownicy zastrajkowali. Arka Gdynia ogłosiła nazwisko nowego trenera. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy chodzili do lekarza bez kolejki na sprawę tak zwanego salonika VIP w warszawskim szpitalu południowym. Reaguje szef kancelarii premiera Jan Grabiec i zapowiada konsekwencje dla wszystkich związanych z tym procederem.
2: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają.
1: W tym polityków koalicji rządzącej to kolejna odsłona afery w stołecznym szpitalu po doniesieniach o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawid

0: zatrzymanej, natomiast cały czas trwają intensywne prace operacyjne i analiza wszystkich zgromadzonych dowodów, mówi prokurator Marcin Kozak.
1: Ten materiał dowodowy, zarówno osobowy, jak i nieosobowy, jest ciągle poddawany analizie. Zbieramy wszelkie dostępne informacje, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi.
0: Po wtorkowych apelach policji zgłosiło się już kilka osób z takimi nagraniami.
2: 44-letni Rosjanin został zastrzelony w Białej Podlaskiej w miniony poniedziałek. Mężczyzna znany był z jawnego krytykowania rosyjskich władz. Do Polski wyemigrował kilka lat temu. Arka Gdynia ma nowego trenera, Marek Jaroli. 42-letni czeski szkoleniowiec podpisał 2-letni kontrakt. Arka w minionym sezonie spadła z ekstraklasy. Dziś gdynianie rozpoczęli przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek, a w niedzielę wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Prezent urodzinowy. To komedia opowiadająca o niezaplanowanych sytuacjach, które mogłyby zdarzyć się naprawdę, gdyby fantazja poniosła ich bohaterów. Start w niedzielę o godzinie 18. Przechodzimy do propozycji stand-upu, a chodzi o występ Czarka Sikory. Komik zaprezentuje program Wyrosłem z tego. Może to być historia o dorastaniu, a dorastanie to tylko kolejna historia do opowiedzenia na scenie. Start jutro o godzinie 19 w klubie Fair Play. Na koniec jeszcze Dom Sztuki zaprasza na pokaz magii i czarodziejstwa do muzyki z Harry'ego Pottera. Na scenie pojawią się magiczne przedmioty, zaskakujące eksperymenty i momenty, których nie będzie można zapomnieć. To show zarówno dla małych, jak i dorosłych widzów. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 11.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
5: Deszcz i więcej chmur dzisiaj wyłącznie na Podlasiu i na południu Polski, ale raczej wszędzie słonecznie i z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do maksymalnych 24 na Dolnym Śląsku. O dziewczynach w muzyce pogadam dzisiaj z dziewczyną, z Marzeną Rogalską. Oczywiście jak zawsze o 15.30, a nazywam się Jerzy Telesiński i gram wam teraz już aż trzy dziewczyny naraz.

Alizé jest aktualnie w trasie koncertowej z okazji ćwierćwiecza na scenie i uwaga, ogłasza właśnie dodatkowy koncert w Paryżu. Zapiszcie w kalendarzach scena Zenit de la Villette, niedziela 4 października, wszyscy widzimy się pod sceną, okej? A jakbyście akurat nie mieli po drodze do Paryża, to spokojnie, na mnie możecie liczyć, nieraz wam jeszcze zagram Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, tak jak teraz Phila Collinsa.

0: Panie i panowie, w radiu Złote Przeboje Kim Carnes, Betty Davis, Marzena Rogalska. Ile tych cudownych kobiet w tym radiu Złote Przeboje jest? Oszaleję.
1: No proszę pana, bez kobiet świat nie istnieje i gdyby nie my, to wy byście byli w ciemnym lesie. I byście się nie rozmnażali i proszę mnie tu nie przedrzeźniać, bo zaraz cię palnę w ucho i się skończą twoje wygibaski.
0: Nie, ale ja się zgadzam. Powiedziałem ci już kiedyś, że gdyby nie moja żona, to nadal jadłbym z podlogi i cały czas chodził w tych samych portkach, bo to wiesz co.
1: Po prostu wiesz, czym ty byś się żywił. Normalnie latałbyś na stację benzynową po hot dogi.
0: No,
1: proszę cię.
0: Tak? Już dawno na tym by się po zawale, po zawale i wieńcówka.
1: No. O, to.
0: Madonna, Frozen.
1: To jest wspaniały numer, Jurku. No i teraz zachowujesz się tak, jak trzeba. Graj. You.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro w korporacjach tradycyjny owocowy czwartek my zapytamy o inną rzecz.
3: Gdyby w pracy obowiązywał dress code według Twoich zasad, to co byś na siebie założył?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

Budka suflera w Radiu Złote Przeboje. Perkusista i obecny menadżer Tomasz Zaliszewski gra w zespole nieprzerwanie od 75 roku i jest w związku z tym jedynym członkiem grupy, który brał udział w nagraniach każdego każdziuteńkiego wydanego albumu. Panie Tomku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pan Tomasz 3 tygodnie temu skończył 71 lat.

Make Really My Gold Fields Foreign Affair i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć czterokrotnie, między innymi o tym mówić będziemy już za chwilę.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę 17 czerwca. Najwyższa pora na wiadomości.
1: Naczelna Izba Lekarska zabiera głos w sprawie afery szpitalnej. Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim podziękował za wsparcie. Posypały się mandaty dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Sopocie. Agnieszka Trojanowska-Bis. To tylko wierzchołek góry lodowej. Tak o najnowszej odsłonie afery w warszawskim szpitalu południowym mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. A chodzi o doniesienia o specjalnych przywilejach polityków zgłaszających się na badania do placówki.
2: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
1: Według Izby jednym z rozwiązań problemu byłaby zmiana struktury właścicielskiej polskich szpitali, by po każdych wyborach samorządowych i zmianie władzy w placówkach nie dochodziło do wymiany kadry menedżerskiej. Andrzej Poczobut przemawiał dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Polsko-białoruski dziennikarz podziękował europarlamentarzystom za wsparcie.
3: Jestem niezmiernie wdzięczny za wasz głos, który był zabierany w mojej obronie, ale także wszystkich Polaków na Białorusi, więźniów politycznych, ofiar represji na Białorusi.
1: Andrzej Poczobut to ubiegłoroczny laureat Nagrody Sacharowa. Wyróżnienie za szczególne zasługi w walce na rzecz praw człowieka i wolności otrzymał

0: Przebywa obecnie w Miami, gdzie o polskich planach rozmawiał m.in. z szefem światowego futbolu Giannim Infantino.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Tym razem chodzi o sztukę Opiekunka na zabój. To komedia pełna przewrotności, opowiadająca o ludzkich namiętnościach i słabościach. Przy okazji będzie można dowiedzieć się, że nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje życie. Start 23 czerwca o godzinie 19.30. Z kolei Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury zaprasza na Polską Noc Kabaretową Siedmiu Wspaniałych. Na scenie pojawi się m.in. kabaret Nowaki, Smile czy Igor Kwiatkowski. Dobra zabawa gwarantowana. Początek w piątek o 19.00. Będziecie mogli wybrać się także na wydarzenie pod nazwą Kinoletnie Lolka – Oscarowe Środy. Organizatorzy czekają na Was w samym sercu Zielonego Pola Mokotowskiego z dużym ekranem, leżakami i filmowymi hitami. A dzisiaj będzie można zobaczyć produkcję Wielki Marty. Start o godzinie 21.00.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
3: Deszcz i więcej chmur dzisiaj wyłącznie na Podlasiu i na południu Polski, ale raczej wszędzie słonecznie i z bardzo niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu do maksymalnych 24 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj kilka słów dla miłośników nabiału i największych przebojów lat 80. i 90., czyli najlepszy ser dla mózgu po 40. Więcej o nim o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Rumble Is Your Dreams.
1: Radio Złote Przeboje, czyli w takim radiu akurat, który właśnie spełnia marzenia naszych wspaniałych słuchaczek i słuchaczy. Mamy dla Was wspaniałe podwójne zaproszenia na koncert grupy OMD w ramach letniej sceny progresji. Koncert już w sierpniu, bilety już jutro, od rana. A szczegóły, jak je wygrywać, znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Na mnie i na moje kciuki możecie liczyć już teraz. Dajcie sobie szansę. Zabierzcie na OMD kogoś, kogo lubicie najbardziej. Zróbcie mu niespodziankę z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Tom Jones. Legendarny Tom Jones wybiera się na lipcowy koncert do Polski i jest w świetnej formie mimo wieku i my też zadbamy teraz o formę mimo wieku.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Obszerne szwedzkie badanie, w którym przez 25 lat obserwowano ponad 27 tysięcy osób, wykazało interesującą zależność. Osoby regularnie spożywające pełnotłusty ser miały niższe ryzyko rozwoju demencji w porównaniu z osobami spożywającymi go w minimalnych ilościach. Naukowcy ostrzegają jednak, że jest to obserwowana zależność, a nie dowód na to, że sam ser chroni przed demencją. Podobną zależność zaobserwowano również w przypadku śmietany o wysokiej zawartości tłuszczu. Takiego efektu nie zaobserwowano jednak w przypadku niskotłuszczowych produktów mlecznych. Do serów o wyższej zawartości tłuszczu zaliczają się cheddar, brie i gouda i te właśnie uwzględniono w badaniu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
3: Samochód zderzył się z busem na ekspresówce S11B. Z tego powodu zwolnić musicie na tej drodze w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Chłopic na Podkarpaciu, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery przejezdne. Po podobnym wypadku ciężarówki jest już także odcinek autostrady A1 w miejscowości Dąbrowa w Łódzkiem. Pogoda dziś sprzyja kierowcom. Sporo słońca, coraz cieplej, ale uwaga, lokalne burze i deszcz możliwe jeszcze na północnym wschodzie i południu kraju.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

Tina Turner i rok 1989, czyli najwspanialszy okres jej kariery, który nadszedł długo po tym, jak wiele osób z branży no pewnie porzuciłoby już marzenia o zostaniu gwiazdą, a ona z każdą próbą, każdym niepowodzeniem i każdą przeszkodą, jakie życie stawiało na jej drodze, coraz bardziej uparcie skupiała się na tym, na co, jak wydaje mi się, wiedziała, zawsze zasługiwała. Tego się trzymajmy. I takie właśnie gwiazdy mam dla was w Radiu Złote Przeboje.

Robin Gibb Juliet, największe przeboje lat 80. i 90. Tak, to tutaj wracają, ale najpierw zajrzymy na stację paliw. Są powody, o których powiemy wam już za chwilę.

0: Jest 17 czerwca, środa, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
1: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Pogoda coraz lepsza, ale kąpieliska morskie jeszcze bez ratowników. Fanów futbolu czeka dziś nieprzespana noc. Szykuje się hitowe spotkanie. Agnieszka Trojanowska bis. Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Dwaj zatrzymani w tej sprawie mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Wczorajsza sesja Rady Miasta Poznania była poświęcona m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta. Po tym wystąpieniu podszedł do niego mężczyzna, który uderzył go ciastem i wykrzyczał, że jest to wotum nieufności poznaniaków dla pana prezydenta. Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Ukraina może cieszyć się z ustaleń szczytu G7 we francuskim Avion. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady. We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wznowienie sankcji, m.in. na sektory ropy oraz gazu, mówi premier Kanady Mark Carney.
2: Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne.
1: Na dziś zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Kąpiel na własną odpowiedzialność, tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie w Mielnie. Sezon ruszy nieco wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę, 27 czerwca. Dziś hitowe spotkanie na mundialu. Późno w nocy Anglia zmierzy się z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów, co na pewno generuje presję, zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
3: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę.

Na termometrach ciągle od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Pet Shop Boys to jest właśnie ten duet, którym witam najbardziej zapracowanych, tych, którzy teraz dopiero po 17 mają czas na ulubione, największe przeboje lat 80. i 90. Spokojnie, mam ich dla was sporo. Jerzy Telesiński, witajcie.

Whitney Houston, artystka, dorastała w rodzinie, gdzie muzyka była wciąż i wszędzie. Jej matka, Cissy Houston, zdobyła 2 nagrody Grammy za albumy gospel. Wspierała swoim talentem takie gwiazdy jak Elvis Presley czy Aretha Franklin. Inni bliscy krewni wokalistki również zajmowali się muzyką. Jej starszy brat Michael był autorem piosenek, a jej przyrodni brat Gary Garland był piosenkarzem, który często towarzyszył jej na światowych trasach koncertowych. Największe przeboje lat 80. i 90., no i największe, najwspanialsze gwiazdy mam dla Was nadal.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Zanim stał się gwiazdą, przyszły muzyk i mał się naprawdę różnych zajęć. To Shakin' Stevens oczywiście, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje, a pracował m.in. jako mleczarz, mył okna, montował meble. Myślę o nim ciepło teraz, u progu wakacji, no bo kiedyś, jak człowiek chciał pojechać z kumplami na Mazury, to też trzeba było się wziąć do roboty i sobie na taki wyjazd zarobić. Pozdrawiam tych, którzy mają na koncie wakacyjne zawody rozmaite, a mówi to wam były murarz, sprzedawca, kucharz. Co ja jeszcze robiłem? O Jezu, strasznie dużo tego było.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Krajowa 11 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu w Wielkopolsce, gdzie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. W wypadku zginęła jedna osoba. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. A pogoda dziś znacznie się poprawiła. W większości regionów świeci słońce. Jedynie na północnym wschodzie i na południu kraju możliwe są jeszcze burze i deszcz.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Suzy Quatro, Chris Norman, Stumbling In i Radio Złote Przeboje w środę. Środa to brzmi naprawdę nieźle. Tomek Brel się ze mną na pewno zgodzi.
1: To znaczy tak, no z jednej strony oczywiście za środą nie przepadamy, bo do weekendu daleko, ostatniego nie pamiętamy, ale kiedyś pamiętam, znalazłem taką informację, że środa to jest najlepszy dzień, żeby podżeglować do szefa z prośbą o podwyżkę. Podobno są w najlepszej formie wtedy.
0: O tej godzinie, jeśli szef jeszcze siedzi, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Może trzeba mu włączyć Radio Złote Przeboje, wtedy szef jest mniej awanturujący się. Tym bardziej, że dzisiaj po 18:00...
1: No same wspaniałości, o pieniądzach na pewno też będzie.

I w takim właśnie tempie powinien minąć dzisiejszy środowy wieczór. Tu Radio Złote Przeboje po godzinie 18. Oczywiście będę miał dla was bardzo dobre wiadomości koncertowe. O tym za chwilę. Wcześniej też sprawdzimy pogodę, która no nie ma co ukrywać. W weekend mocno nas zaskoczy. Na szczęście pozytywnie.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też do prognoz. No a teraz minęła 18:00, czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją, potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z Uzbekistanem. Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 16:00, a pierwszy Portugalia, Demokratyczna Republika Konga o 19:00. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To 4. zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina.
3: Pogoda. W nocy dość pogodnie, choć początkowo na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Temperatura od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej, przez 10 na wschodzie i w centrum do 16 na ziemi lubuskiej. Jutro sporo słońca, ale miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 20 stopni na północy, 24 na wschodzie, do 27 na zachodzie. A w najbliższy weekend na termometrach już zobaczymy 31 stopni. No to są takie temperatury, na które już czasami niektórzy przynajmniej narzekają. No dobrze, teraz gorąca atmosfera koncertowa. Początek wakacji, drugi dzień lipca. Wtedy to fani i fanki oczywiście Rickiego Martina. O tej porze już pewnie będą nerwowo przebierać nogami. Ricky Martin i jego koncert właśnie 2 lipca. Ale dobrych wiadomości koncertowych będę miał dla Was dzisiaj zdecydowanie więcej.

Pięknie, Hole Notes w Radiu Złote Przewoje. Obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. No słuchajcie, to już w najbliższy piątek prawdziwa gratka dla fanów muzyki elektronicznej. I to w najlepszym wydaniu. Jean-Michel Jarre w Radomiu. Dobra wiadomość jest taka, że to koncert pod patronatem Radia Złote Przewoje. Będziemy na miejscu, no i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na scenie u mistrza. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka w najbliższy piątek wieczorem. Zresztą z Jean-Michel Jarrem na pewno uda nam się też porozmawiać. To w piątek, póki co środowy wieczór, muzyczne plany też dopisują. Za chwilę Fool's Garden i Lemon Tree, no a teraz artystka, która bardzo kojarzy się z wakacjami. Dmucha w celatawce wiatr, pamiętamy. Luz Blues, W niebie same dziury, też Urszula.

0: Cytrynowe drzewko, czyli lemon tree. Powiem szczerze, kiedyś próbowałem wyhodować, ale skutki były opłakane. Ale jak się okazuje, gwiazdy uwielbiają pracę w ogrodzie. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznała się do tego Kim White. Mocno zapracowana, jeżeli chodzi o sprawy domowe, jest również Małgorzata Ostrowska.
1: Jestem kobietą domową. Mam dom na swojej głowie. Dom z ogródkiem, z ogrodem, ze stadem zwierząt, 3 psy, 2 koty. Także zajmuję się domem.
0: Ale jak się okazuje, nie tylko wielką pasją Małgorzaty Ostrowskiej są podróże.
1: Mam ekipę, taką grupę przyjaciół, z którymi wyjeżdżamy w różne śmieszne zakątki świata, realizując swoje marzenia. Na przykład byłam w Kambodży, oglądałam Angkor. Marzeniem moim było obejrzenie Angkoru i byłam tam, no spełniło się coś wspaniałego. Jeżeli się zdarzy, że jest troszkę więcej czasu, to naprawdę nie narzekam na brak pomysłów na spędzenie tego czasu ciekawie.
0: Tyle Małgorzata Ostrowska, z którą jeszcze dzisiaj na pewno słówko zamienimy. No a teraz Sandra.

To jest kawałek, który niezmiennie nam poprawia humor, niezależnie od dnia tygodnia, niezależnie od pory. Katrina and Waves w radiu Złote Przeboje. Za chwilę Europe i piosenka, która powodowała zdecydowanie szybsze bicie serca przed laty. W czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, kiedy słyszeliśmy pierwsze dźwięki tego utworu, rzucaliśmy wszystko i biegliśmy obejrzeć. Europe, The Final Countdown. To już za chwilę.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Pogodnie dziś w większości regionów, jedynie na północnym wschodzie i południu Polski możliwe są jeszcze dziś burze i deszcz. Poza tym jednak sporo słońca, a z dnia na dzień ma się robić cieplej. Obecnie są jeszcze utrudnienia na ekspresówce S11B na odcinku Strugi Ostrów Wielkopolski. Są ranni po kolizji osobówki z busem.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Ależ w tym jest energia. Euro be the final countdown w Radiu Złote Przeboje, czyli piosenka bardzo niezwykła. Pamiętam, jak to Justyna Steczkowska opowiadała mi niedawno, że jak była małą dziewczynką i akurat ta piosenka, jak to się ładnie mówi, leciała w telewizji, Justyna rzucała wszystko i biegła obejrzeć teledysk. Sprawdzałem, co ciekawego słychać u panów z zespołu Europe. No, po bujnych fryzurach zostało ledwie wspomnienie. Europe w Radiu Złote Przeboje, pięknie. Teraz wielki dyskotekowy przebój końca lat 70., czyli Otto One. No a za moment, tak jak obiecałem w programie Cała Muzyka, pojawią się wątki finansowe.

0: Lutrysia McNeil, pięknie o miłości. Za chwilę Perfekt i Chcemy być sobą, czyli piosenka jeszcze z czasów, kiedy w Perfekcie śpiewał Grzegorz Markowski. Pamiętam, kiedyś z Grzegorzem Markowskim rozmawialiśmy o nietypowych zajęciach, no i okazuje się, że Grzegorz Markowski pracował, jak to się ładnie mówi, w budowlance. Zresztą dziwne, ciekawe zajęcia gwiazd to temat rzeka. No bo przecież pamiętam, jak to Krzysztof Krawczyk opowiadał, że pracował jako kierowca limuzyny za oceanem. Michał Szpak układał płytki i pracował w barze. Andrzej Krzywy też zresztą ma na swoim koncie pracę barmana. Dodatkowo też zatrudniał się od czasu do czasu jako tak zwany opiekunek do dziecka. Krzysztof Cukowski też ma na swoim koncie niezwykłe zajęcia. Swego czasu pracował przy zbiorze tulipanów. Ale skoro już o finansach mowa, to też kiedyś Krzysztofa Cukowskiego zapytałem, czy pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze. No i okazuje się, że były problemy z przypomnieniem sobie.
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę zobaczyć w kolorze.
0: To było lata temu, ale zwyczaje chyba się nie zmieniły, no bo przecież widziałem wielu panów wynoszących wielkie telewizory ze sklepów tylko po to, żeby oglądać mundial. Perfekt teraz w radiu.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: 19 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, czyli Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22. W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o pierwszej z Panamą. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem, poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie.
1: Pogoda.
4: Jutro sporo słońca, ale miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na północy przez 24 na wschodzie do 27 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, choć początkowo na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Od 8 stopni na Mazurach i na ziemi świętokrzyskiej przez 10 na zachodzie i w centrum do 16 na ziemi lubuskiej. No i powiem szczerze, im bardziej przyglądam się prognozom na najbliższy weekend, tym bardziej mi się one podobają. 31 stopni, no pięknie, pięknie. Miejmy nadzieję, że całe wakacje będą tak fantastyczne. Oby. Muzyczne plany teraz, formacja Nieżywych Schabów, to za kilka minut. Pojawi się maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. No a teraz artysta, który do dzisiaj dzierży niepobity rekord sprzedaży płyty. 100 milionów egzemplarzy albumu Thriller. Nawet ponad Michael Jacksona.

Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. Za moment maleńka wzrostem, ale wielka głosem Kylie Minogue. Pamiętam, jak to kiedyś Kylie Minogue opowiadała, jak debiutowała. Wiedziała, że są spore szanse na to, że jej piosenka pojawi się w pewnej liście przebojów. Słuchała od początku do końca, cała lista minęła, nigdzie jej nie było. Pomyślała sobie, no cóż, nie udało się. Aż wreszcie prowadzący powiedział, mamy nowy numer jeden,

0: Bonnie Tyler, która nazywana jest Rodem Stewartem w spódnicy. No, miejmy nadzieję, że to był komplement. Tymczasem Rod Stewart, ten właściwy, no też doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że głos jest jego znakiem rozpoznawczym.
1: Myślę, że po prostu Bóg dał mi bardzo charakterystyczny głos. Reszta? Po prostu jestem sobą, mam dobry kontakt z publicznością, ale to głos. Zostałem obdarowany bardzo niezwykłym głosem.
0: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Rodem Stewartem, który zaczynał karierę dawno, dawno temu. Zapytałem go, co sądzi o tym, jak zmienił się show biznes, co na przykład sądzi o programach typu Talent Show.
1: W swojej długiej karierze w muzycznym biznesie widziałem tylu ludzi, tyle talentów, które nie zostały odkryte lub nie odnalazły się w show biznesie. Myślę, że te programy to fantastyczny sposób, żeby zaistnieć. Jeden ich minus z psychologicznego punktu widzenia to to, że niektórzy uczestnicy nie przechodzą głosowania i po krótkim momencie sławy następnego dnia wracają do normalności. Potrafię sobie wyobrazić, jak to boli. I to jedyny minus. Poza tym jestem wielkim fanem tych programów, chociaż nie oglądam ich zbyt często.
0: Tyle Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Teraz Mike and the Mechanics, a za moment jeden z najpiękniejszych teledysków końca lat 80.

0: To jest piosenka z najpiękniejszym teledyskiem końca lat 80. George Michael w Radiu Złote Przywoje. No zresztą nie ma co ukrywać, że George Michael zawsze zwracał baczną uwagę na to, co dzieje się w jego klipach. Wystarczy wspomnieć inny wielki przebój, czyli Freedom, w którym to teledysku pojawiły się m.in. Naomi Campbell, Cindy Crawford i inne najpiękniejsze modelki lat 90. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w innych dekadach muzycznych. Odwiedzimy nawet lata 60.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Ależ to było dawno. 1009 rok. Jak dawno? No w 1968 miał miejsce między innymi udany start misji Apollo 7. W 68 trwała wojna w Wietnamie. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz zgrabnie przeskoczymy do połowy lat 80. Wtedy to zespół Spandau Ballet nagrywa piosenkę, która do dziś jest no chyba ich największym przebojem. True w Radiu Złote Przeboje. Tak swoją drogą to lata 80. obfitowały w niezwykłe wydarzenia. Właśnie w latach 80. powstał zespół, na którego koncert zapraszamy się codziennie, czyli zespół OMD. No i za chwilę z panami z zespołu OMD porozmawiamy sobie.

0: Stand by me w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno słówko zamienimy z panami z zespołu OMD, czyli Paulem Humphreysem i Andy McCluskey. W sierpniu koncert, na który codziennie was zapraszamy. Zespół OMD, który na scenie jest od lat 80., no a przed sceną drugie, a może nawet już i trzecie pokolenie fanów.
1: Tak, to jest wspaniałe. Kiedy wróciliśmy na scenę, podejrzewaliśmy, że będą z nami ci sami fani, co w latach 80., tyle że starsi. Ale demografia się zmieniła. Jest z nami mnóstwo młodych ludzi. Młodzi ludzie teraz słuchają bardzo zróżnicowanej muzyki przez YouTube'a, iTunes'a czy Spotify. Tak długo, jak robisz coś interesującego i możesz to zaprezentować na scenie, ludzie będą cię akceptować, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. Z czego się cieszymy, bo nie jesteśmy już młodzieniaszkami.
0: Świat dookoła nich od lat 80. mocno się zmienił, ale czasami w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Choćby płyta winylowa i jej wielki powrót.
1: Interesującą rzeczą jest renesans płyt winylowych. Na świecie sprzedaż płyt winylowych ciągle rośnie, co jest bardzo miłą rzeczą, bo oznacza, że ludzie zaczynają słuchać płyt w całości. Słuchając płyt winylowych, ciężko przeskakiwać do następnych utworów. Nie ma przycisku Next. I musisz słuchać w całości. I w ten sposób odkrywasz całą płytę. Ja ciągle uwielbiam słuchać płyt winylowych. A wracając do starych czasów, kiedy były tylko winyle, co było wspaniałe, włączałeś płytę, słuchałeś w całości. I nawet jeżeli nie byłeś przekonany do pewnych kawałków, po kilku przesłuchaniach okazywało się, że to twoje ulubione piosenki, bo ich nie przewinąłeś.
0: Moi drodzy, bilety na koncert zespołu OMD codziennie do zdobycia w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam w tej sprawie na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl.

Billy Idol, którego bardzo dawno nie słyszałem. No, na szczęście sobie to nadrobiliśmy. 20 już za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Pewnie nie tylko ja mam wrażenie, że słowo legenda jest generalnie nadużywane ostatnio, ale w tym przypadku pasuje idealnie. Krzysztof Cugowski, spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy o motoryzacji, o sporcie, a nawet o polityce. W końcu Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie karierę senatora. Krzysztof Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj mam dla was w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu, bo to już ponad pół wieku na scenie.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
1: I to akurat nie do końca jest prawda. Krzysztof Cugowski, kiedy rozmawialiśmy z nim nie tak dawno, przyznał, że uważa się za szczęściarza i jego życie potoczyło się mniej więcej tak, jak sobie to zaplanował. Chociaż przypadków w życiu Krzysztofa Cugowskiego nie brakowało od samego początku. A skoro o początkach mowa, czy Krzysztofa Cugowskiego ktoś namawiał do śpiewania?
3: Właśnie nikt mnie nie namawiał, ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem

0: Czyli trochę pod znanym hasłem nie chcę, ale muszę. No dobrze, ale mówimy o latach 60. Czasy, które zapewne dzisiejszej młodzieży, no trudno sobie nawet wyobrazić.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właściwie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: Znaczna część kariery Krzysztofa Cugowskiego to oczywiście budka suflera. Kiedyś rozmawialiśmy na temat tego fenomenu. Jak to się stało, że odnosząc tak gigantyczny sukces, ich kariera nie zakończyła się tak, jak to często bywało w przypadku innych zespołów, bardzo szybkim rozpadem?
1: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny, ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi. I to dla nas był faktycznie, to tam tak jakby wszystkim lekko palma odbiła.
0: A skoro już mówiliśmy o sukcesie artystycznym, to trzeba też powiedzieć o sukcesie finansowym, który nadszedł dużo, dużo później. Ale rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Cugowskim, czy pamięta jeszcze, na co wydał zarobione na muzyce nieco większe pieniądze. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie.
1: No to było na tyle dawno, że musiałbym się zastanowić, coś ja robiłem. Znaczy tak. No pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To było tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. Ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?

0: Krzysztof Cugowski. Pół życia w zespole Budka Suflera. Pewnie dla wielu fanów to, co stało się w 2014 roku, było szokiem. Mowa o pożegnalnej trasie koncertowej. W ramach tej trasy Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim zagrała wtedy dla ponad ćwierć miliona widzów, a bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I jak to zwykle bywa, musieliśmy wtedy zadać pytanie, dlaczego?
1: No tak, to tak. Myśmy grali tak długo, że myślę, że to wystarczy. Myśmy grali ponad 40 lat. Także no to kupa czasu. Ja myślę, że wystarczy. Myśmy zresztą tak niekonwencjonalnie i wydaje mi się właściwie sfinalizowali nasze 40-kilkulecie naszego grania, że ci, którzy chcą zapamiętać, to zapamiętają. Zagraliśmy w 14 roku 100 koncertów we wszystkich największych halach w Polsce, parę stadionów. Pożegnaliśmy się z publicznością, tak jak żaden wykonawca tego nie zrobił, bo myśmy to z-

0: robili w pełni sił i możliwości. To nie jest tak, że po prostu no, ledwo chodząc i ledwo tam coś, tylko proszę bardzo.
1: Proszę bardzo. Krzysztof Cugowski dzisiaj, pewnego razu w muzyce, no a ponieważ to ponad pół wieku na scenie, to nasza historia jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: jednego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła historia Krzysztofa Cugowskiego, czyli przez długi czas wokalisty zespołu, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę. Właściwie każda dekada obfitowała w piosenki, które po latach śmiało można określić mianem hymnów pokolenia.
2: Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires.
1: A skoro mowa o piosence Takie Tango, no to jak być może pamiętamy, przed laty doszło do niezwykłej wpadki. Otóż piosenka, którą Krzysztof Cugowski śpiewał pewnie 1000 razy, nagle w czasie występu zmieniła słowa. Tak to wspominał Andrzej Krzywy z zespołu Demona.
3: Nie zapomnę tego koncertu, bo to w Opolu chyba było, gdzie też, no umówmy się, no jeden z największych hitów, czyli Bo do tanga trzeba dwojga. Krzysiek zapomniał tekstu i tam leci takim norweskim. Najpiękniej opowiada to jego syn Piotrek, bo potrafi jeszcze go naśladować, więc po prostu to, co on tam wyśpiewał, jeśli państwo możecie do tego dotrzeć, polecam. To jest coś, no, na coś takiego jeszcze nigdy w życiu nie wpadłem.
1: A co na to sam Krzysztof Cugowski? Czy to była jedyna wpadka, czy może ich było więcej?
4: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakąś tam któreś lecie, no było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego. No i dobrze, no potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem. Ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla-bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. A to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Jak się okazuje, Krzysztof Cugowski pasjonuje się nie tylko muzyką, ale również okazjonalnie filmem. Mówiąc całkiem poważnie, ma na swoim koncie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają, rolę w filmie Przepraszam, czy tu biją. Filmie, który został nakręcony w połowie lat 70.
4: To był 76 rok, to wtedy mieliśmy, miałem wtedy 25 lat, więc miałem wszystkie atrybuty rock'n'rollowca. Marek Piwowski nam zaproponował. Myślę, tam była troszeczkę jeszcze inna historia, że mieliśmy robić w ogóle muzykę do całego filmu, ale potem jakoś się to inaczej ułożyło i został tylko nasz ten występ w tym klubie. Film na tamte czasy miał tempo niesamowite, ale okazało się po 40 paru latach, że to wolno wszystko idzie.
1: Nasza opowieść też snuje się bez pośpiechu, no bo to w końcu ponad pół wieku na scenie. Krzysztof Cugowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Prócz kilku dekad w budce suflera, jak pewnie pamiętamy, ma również na koncie współpracę z własnymi synami.
4: Nie, no to było oczywiste, że tak się stanie. Myśmy zresztą się najpierw z synami umawiali już od jakiegoś czasu na wspólne granie i wspólną płytę i tego typu działanie. Odbyliśmy to, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5. Przyszedł czas na to, żeby w związku z tym, że śpiewanie mi nie przeszkadza, to postanowiłem sobie jeszcze trochę pograć, póki zdrowia staje i to jest jedyna sprawa. Jeżeli kondycja i zdrowie będzie, to będę grał. Okazuje się, że zainteresowanie też publiczności jest. Także pozostaje tylko mieć nadzieję na jeszcze trochę zdrowia

0: Krzysztof Cugowski. Kiedyś Budka Suflera, kiedyś zespół Cugowscy, a obecnie razem z zespołem Mistrzów. Pół żartem, pół serio, kiedyś zapytałem Krzysztofa Cugowskiego, czy ta nieustająca chęć do śpiewania nie jest przypadkiem związana, jak to często bywa wśród artystów, ze stosunkowo niską emeryturą. No bo pan Krzysztof jakiś czas temu osiągnął wiek emerytalny.
1: No, to na tyle komiczna, że pewnie będę musiał śpiewać do śmierci. Kiedyś się śmiałem z Foga, że jeździł i śpiewał, że nie z tego samego powodu, ale pewnie z podobnego. Mam trochę więcej niż jest minimum, a na początku miałem mieć bardzo, bardzo niewielką, także zmiana minimalnej emerytury mnie też dotknęła.
0: I przyznacie, że faktycznie bardzo często się zdarza, że artyści pragną być na scenie do samego końca. I też często nie chodzi o względy finansowe, a o to, że po prostu hobby stało się pracą.
1: Myślę, że jednak jeżeli zdarza się, że hobby staje się zajęciem takim na poważnym, to chyba nie jest źle, bo to jednak ma się do takiego zajęcia troszkę inny stosunek niż do przypadkowej pracy i to jest człowiek jest przymuszony z powodów ekonomicznych. Na pewno nie. Także ja myślę, że gdybym drugi raz się jakoś do tego życia przymierzał, to myślę, że plus minus zrobiłbym podobnie. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, no wiele lat temu, biografię Presleya i on do swojej babki mówił: babciu, jadę do roboty. No on tak się chyba mówił to, jak powiem, jako dowcip, bo on to rzeczywiście do roboty nie musiał chodzić.
0: A jeżeli chodzi o tak zwaną robotę i chodzenie do pracy, to Krzysztof Cugowski za młodu miał zdecydowanie więcej pomysłów na samego siebie.
1: O, to ja miałem różne, wie pan, ja w młodości to miałem być pianistą, potem tam się to wszystko z różnych powodów mojego lenistwa rozjechało. No, potem jak mnie już przestałem mieć ochotę być muzykiem, co było chyba w dziewiątej klasie, czyli w drugiej klasie liceum, poszedłem do ogólniaka i myślałem, że nigdy nie będę miał z muzyką nic wspólnego. I taką miałem cichą nadzieję. I już po maturze na studiach z moimi kolegami z różnych wydziałów zaczęliśmy się spotykać tak dla zabawy u mnie w domu. I muzykować sobie na takich, na instrumentach, które były wtedy dostępne, czyli bardzo komiczne. Tak się to zaczęło.
0: I trwa z sukcesami do dzisiaj. Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro w korporacjach tradycyjny owocowy czwartek my zapytamy o inną rzecz.
3: Gdyby z pracy obowiązywał dress code według Twoich zasad, to co byś na siebie założył?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: No a dzisiaj niezwykła historia, która zaczęła się ponad pół wieku temu. Krzysztof Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Wiele razy u nas gościł, wiele razy rozmawialiśmy na tematy muzyczne i nie tylko muzyczne. Przy okazji okazało się, że pan Krzysztof jest wielkim pasjonatem motoryzacji. Ale co ciekawe, nie dopadła go moda na sprawienie sobie Mustanga, jak to uczyniły inne gwiazdy. Zresztą Krzysztof Cugowski do amerykańskiej motoryzacji ma stosunek umiarkowany.
2: No więc nigdy Mustanga nie miałem i nie będę miał. Nie jestem fanem motoryzacji amerykańskiej z różnych powodów, głównie z powodów technologicznych. To są bardzo fajne samochody, wszystko się zgadza, tylko tak, zawieszenia się nie nadają na polskie realia, a technologicznie silniki są mniej więcej ze 20 lat do tyłu. Ja nie lubię takich samochodów. Mimo wszystko uważam, że w motoryzacji, tak jak jestem bardzo tradycyjny w bardzo wielu elementach, tak jeżeli chodzi o motoryzację, samochody retro mnie zupełnie nie pociągają. Chociaż miałem okazję w Stanach jeździć Rolls Royce'em z 1936 roku i tam on miał silnik bardzo ciekawy, miał 8 rzędową i jak właściciel mi zapalił ten samochód, to musiałem zajrzeć, patrzeć, czy to, bo tak, nie było słychać i jak patrzyłem, to nie drżało nic. To nie do wyobrażenia. Dla mnie to był szok zupełny. Samochód, który miał 80 parę lat, zachowuje się ten silnik w taki sposób. Jeździłem tym samochodem i on poza oczywiście prowadzeniem, które to jest zupełnie inna bajka niż teraz. To silnik pracował genialnie, no ale to był Rolls Royce.
1: No a skoro już tematy motoryzacyjne nam się pojawiają, to przed laty mało brakowało, a kupiłbym samochód, którym wcześniej jeździł Krzysztof Cugowski. W jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się auto z dopiskiem: pojazd należał wcześniej do Krzysztofa Cugowskiego. No i kiedy spotkałem się z Krzysztofem Cugowskim, po latach oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, czy to mogła być prawda.
2: To nie ja sprzedawałem, to już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał. Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał. Czy to

0: No a skoro już jesteśmy w naszym kąciku motoryzacyjnym, to kiedyś, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, zapytałem go, czy znana twarz ułatwia życie, na przykład w czasie kontroli drogowej.
1: To wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Tak. Myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o amerykańskiej motoryzacji, za którą pan Krzysztof nie przepada. Jak się okazuje, co fani pewnie doskonale pamiętają, Krzysztof Cugowski przed laty usiłował spełnić swój amerykański sen. Sen, który na miejscu, za oceanem, wcale nie okazał się taki kolorowy.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski, czyli mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi. No właśnie, a propos, prócz Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Cugowski ma też na swoim koncie wycieczkę do Holandii, gdzie pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję, bo mógłbym kogoś, tak powiem, zabić po dwóch dniach albo... No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych, no także... Doświadczenie miałem. Powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, to bym też chętnie ten minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Były Stany Zjednoczone, była Holandia, teraz przyszła pora na Niemcy. W czasach, kiedy Krzysztof Cugowski z budką suflera próbowali robić karierę w Niemczech, były problemy z językiem. Podobno Krzysztof Cugowski spisał fonetycznie tekst, postawił ściągę na fortepianie, no i potem się okazało, że chcą ten fortepian mu zabrać.
1: Tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. Dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent.
0: Takich historii dzisiaj jeszcze będzie całe mnóstwo. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Za chwilę wracamy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce absolutna legenda Krzysztof Cugowski. Muzyczne początki jeszcze w latach 60., ponad pół wieku na scenie. Dlatego to pytanie w czasie jednego z naszych spotkań musiało się pojawić. Upływ czasu.
2: Niestety ten temat takiego upływającego czasu to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia. I powiem, że nie jestem tym zachwycony jakoś bardzo. Zdecydowanie wolałbym 20-lecie, 30-lecie najdalej. No niestety.
1: Krzysztof Cugowski jest na scenie tak długo, że w czasie jego kariery zdążyło się rozpaść kilka krajów, między innymi NRD. Jak to powiedział klasyk, nie zna życia ten, kto nie próbował przekonać niemieckiego celnika, że nie ma nic do oclenia. Ale jak się okazuje, Krzysztof Cugowski z czasów Budki Suflera z niemieckimi celnikami miał bardzo dobre układy.
2: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund, i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę nie pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywali. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo to w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosiło, przywoziło z NRD wszystkie pieluchy. Ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale... Także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: A w owych ubrankach dziecięcych, o których wspominał Krzysztof Cugowski, zapewne chodzili dzielnie synowie. A propos synów Krzysztofa Cugowskiego, to znalazłem bardzo ładny cytat. Tata nie zachęcał do kariery muzycznej, wręcz przeciwnie, odradzał. Czy odradzał ze względu na to, że to ciężki kawałek chleba?
2: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi.

0: miasta. Co ciekawe, Krzysztof Cugowski odradzał synom karierę muzyczną, z kolei synowie odradzali Krzysztofowi Cugowskiemu karierę polityczną. No bo być może niektórzy pamiętają, że przecież Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie przygodę z senatorowaniem. I z tamtych czasów pochodzi bardzo ładny cytat: jest tak mało pieniędzy, że właściwie ten kraj należałoby zamknąć i ogłosić bankructwo. No właśnie, czy od tamtych czasów coś się zmieniło?
1: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiono nic. Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski. No i jedno jest pewne, po okresie senatorowania stwierdził, że dowiedział się o polityce rzeczy, których niekoniecznie chciał wiedzieć.
1: Tak, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę, i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
0: Dobrze, sprawy związane z polityką zostawiamy. Zajmijmy się przyjemnościami, no i pasjami życiowymi Krzysztofa Cugowskiego. Prócz muzyki, jedną z jego pasji jest oczywiście żużel. I jak się okazuje, kiedyś postanowił spróbować samemu.
1: Tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie.
0: 4 okrążenia Krzysztofa Cugowskiego. I nasze okrążenie też powoli dobiega końca, choć pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Krzysztof Cugowski, czyli legenda polskiej muzyki, ponad pół wieku na scenie, dlatego tematów do poruszenia zostało nam całe mnóstwo. No ale to jest opowieść już na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

Za moment w programie Cała Muzyka artysta bardzo niezwykły. Od kilku dekad bacznie przygląda się otaczającej nas rzeczywistości, na dodatek nie stroni od komentarzy. Jedna z jego płyt sprzedała się w zawrotnej liczbie ponad miliona egzemplarzy. Krzysztof Skiba, z którym za kilka minut urządzimy sobie niezwykłą podróż w muzycznej czasoprzestrzeni.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszające.

0: Dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie da się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
0: No, myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką, taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś jednak jakimś obłędem, no powiedzmy szczerze, to się powtarza już od wielu lat, to jest jakaś nasza, jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo, to o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu, to jest, my to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, to przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
1: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
0: No, wiesz, później chyba aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy, skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przyboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik, mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa. Ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze. No i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie i właśnie, które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież T-Love, Kult i Big Cyca i zespół Ira i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Big Cyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Big Cyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taka, taki charakter pisma Big Cyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego

0: muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No, podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Big Cyc to potrafił. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Big Cyc.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz ze względów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów, czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: Aha. Tak, tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda, licznik bije, czas leci, pan tarej, młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto, trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to, wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to, jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40, 50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18, 19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no, w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, aż szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów m.in. Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80. tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, oprócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział tylko, żeby jeszcze więcej szalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka, tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakiejś takiej praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym, raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie, wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego no też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie, w cudzysłowie, posiedzieć sobie?
1: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i niestety, no kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym. Ma cały czas power, cały czas ochotę do grania, widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie. To jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy i to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe. Ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami. No teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji. No na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym, wiesz, no młody organizm więcej zniesie. Natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna, to chyba tylko właśnie tak, jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż za grzeczna. Taka, to są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć, ale no, rzeczywiście to nawet, wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne dżemy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś szokować, tych widzów, a kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację prezentując taki właśnie pogląd.
0: A propos Starej Gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie, teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu na fantastyczne wydarzenie, koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
1: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant z Kiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak miałeś rower Wigry, czy telewizor produkcji radzieckiej Rubin, który udawał, że jest kolorowy, bo tak do końca nie był kolorowy, to były jakieś absolutne hity, czy na przykład magnetofony Kasprzak, na których nagrywano kasety właśnie z muzyką rockową. Przychodziło się na koncert i taki magnetofon trzeba było głośnikiem w stronę sceny ustawić i takie były właśnie pirackie nagrania, ale wszyscy na to się godzili, bo później taka osoba z taką kasetą wracała gdzieś do swojej miejscowości z koncertu, gdzieś tam na wieś czy do małego miasteczka i od razu 10 czy 20 osób przegrywało sobie to dalej na kasetę, więc to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem Konakiem, znanym z Totartu i programu La Lamido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, wiesz, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizyjnej i powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 84 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo, wiesz, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie Balbina jakiś koncert i tam, wiesz, no tego typu historie. Dowiedziałem się też z tej teczki, że człowiek, który mnie zatrzymał w Jarocinie, funkcjonariusz SB, miał na nazwisko Wesołek, no więc wiesz, Wesołek zatrzymał Wesołka, można powiedzieć, jakby taka pewna metafora tutaj się też, wiesz, dokonała nieświadomie. A potem jeszcze okazało się, że de facto ja mam dwie teczki. Jedna część papierów na mnie zmieści się w tak zwanym SOR, to jest sprawa operacyjnego rozpoznania. To jest kryptonim Alternatywa. To są te czasy, kiedy ja rozrabiałem razem z kolegami w podziemiu w Gdańsku. A z kolei w Łodzi, gdzie studiowałem, gdzie wyjechałem na studia, bo maturę robiłem w Gdańsku, specjalną teczkę mi poświęcono i to jest teczka, czyli SOR, sprawa operacyjnego rozpoznania Jantar. Czyli Jantar, dawna nazwa bursztynu. No, trzeba przyznać, że funkcjonariusze SB dość poetycko mnie tutaj określili. Byłem tym bursztynem na łódzkiej ziemi. Przybyłem z Gdańska. No i tam już są właśnie różne takie, wiesz, raporty z akcji, z happeningów, donosy, kto trzymał jaki transparent. Powiem ci, że one też pełnią, na przykład te raporty z happeningów, milicyjne meldunki, pełnią też rolę takich, wiesz, pewnej kroniki teatralnej podziemia, bo ja już nie pamiętałem, kto jaki transparent news, co tam dokładnie się działo. Znaczy, no, wiesz, wtedy nie było tak dużo kamer, jak dzisiaj, że każdy ma w telefonie komórkowej kamerę. Niektóre akcje były sfilmowane, ale tak naprawdę takie happeningi, demonstracje, akcje były, to jest rzecz bardzo ulotna, tak? Ona dzieje się tu i teraz, a za chwilę o niej zapominamy. A tu nagle, po latach tam 30 czy 40, masz raport milicyjny, że ten i ten był tak ubrany, ten i ten niósł taki transparent, więc wiesz, bo odświeżyłem sobie pamięć o tych różnych akcjach i byłem jakby zaskoczony taką drobiazgowym opisem tych niektórych happeningów, co czasem było zabawne, a czasem było przerażające.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, wracamy w takim razie do rzeczywistości, żeby zakończyć miło i sympatycznie. Zapytam cię o twój wolny czas. Powiedz mi, masz jakieś ukochane, ulubione miejsca? No bo nie ma co ukrywać, że nagrywając piosenkę Jedziemy na Chorwację, zainspirowałeś pewnie setki tysięcy Polaków.
1: Tak, tak. No, to jest zresztą też ciekawostka, bo wokół tytułu tej piosenki narosły różne spory purystów językowych, którzy protestowali przeciwko tej takiej popularnej formie, tak? Bo prawidłowo powinno być Jedziemy do Chorwacji oczywiście, ale ponieważ przyjęło się, że jednak pół Polski, a może i cała Polska mówi Jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego vox populi, tak, że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje, ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny, uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze, mimo że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów, to były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju, to każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są, dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie, i nie ma wtedy twardzieli, słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu, ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo mi to kojarzy się właśnie, lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż po prostu statek dobije do kei i rozłożą trap i będzie można wejść na statek, więc taki rejs po Karaibach, taki trochę szlakami, piraci z Karaibów, wiesz, myślę, że jeszcze sobie na pewno zafunduję, tylko właśnie, no, muszę wcelować się w jakiś taki moment, że nie będzie koncertów przynajmniej przez 2 tygodnie.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za miłe, sympatyczne pytania. Mam nadzieję, że nie udało nam się państwa jakoś szczególnie znudzić, że była to ciekawa rozmowa i że państwo być może z tej rozmowy wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski. One pomogą wam przetrwać kolejne 5 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.